0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slin.

0: ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: I słowa, melodia i rytm.

88,4 i 99,5 FM. She's crazy like

ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Jestem wiernym słuchaczem. Marcin Perchuć.

0: Sandra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę, co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam.

0: i ani ona była jedna, jedyna, ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami, okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy wie.

0: Radio Pogoda.
1: Gdy nas zbyt nas już zmęczy,

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna

krzyczy Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

Więc kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na

powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz swoje dymki wilkom strzelać w pasz.

gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie i znów wszystko układa się marnie i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda.
2: A jak się postarasz,
3: się postarasz,
2: się postarasz,
3: się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz, się postarasz

A jak się postaram, się postaram, zajedzie.

0: słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Piotr Cyrwus.
1: Chodź w dali niebo, jeszcze się nie bierz.

Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz wabank, wabank z fortuną. Tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jednak

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

Przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek

Myszcie dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych, arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołuje wydane nad ranem ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Dwie osoby zatrzymane za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Policyjne patrole zostaną przed szkołami na najbliższe dni.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pieszała, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę i tym samym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Służby poinformowały, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Podczas ataków polską przestrzeń powietrzną prewencyjnie patrolowały wojskowe myśliwce. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
3: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
2: Premier Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej albo gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Od początku akcji policja sprawdziła około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Kolej wjeżdża z nowym, jak przekonuje, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
2: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków, Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się także więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością ma być nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
0: To oczywiście wszystko brzmi bardzo pięknie i optymistycznie, tylko proszę pamiętać, że my jako pasażerowie będziemy liczyć każdą minutę spóźnienia.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Póki jeszcze nie ma wielkiego ruchu na ulicach Warszawy, to przypominamy, że rozpoczęły się prace na ulicy Jagiellońskiej. Przez najbliższe 2 tygodnie mniej więcej ma tam być układana nowa nawierzchnia, a od Marcinkowskiego można przejechać tylko w kierunku Okrzei. No i przy asfaltowanej ulicy Jagiellońskiej nie można parkować.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
6: Wtorek ma być dość podobny do poniedziałku, na pewno jeżeli chodzi o temperaturę, bo dzisiaj też maksymalnie 12 stopni zapowiadają synoptycy. Jeżeli jakieś przejaśnienia słoneczne chwile, to im bliżej zachodu słońca, tym większa na nie szansa, a do tego czasu chmury w prognozach jednak padać nie powinno. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, także już typowo jesiennie się zrobiło, jutro też tak ma być.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda.
0: Nie wiem, jak mam to Państwu powiedzieć. Zacznę po prostu od dzień dobry, Asia Kruk. W pogodnym poranku Radia Pogoda, 4 minuty po godzinie 6. Dzisiaj wtorek, 13 dzień października, 286 dzień roku, do końca roku 79 dni, 69 do końca jesieni. Słońce wstanie 3 minuty przed 7, zajdzie 14 minut przed godziną 18. I dzisiaj jest Dzień Ratownictwa Medycznego, kłaniamy się z ogromnym szacunkiem. Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. No jeśli ktoś musi, to nie zazdrościmy. Dzień dawcy szpiku. Bardzo szanujemy i kłaniamy się nisko oraz dzień bez stanika. A to już jak kto chce. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy w każdym razie od najpiękniejszych melodii. Jak zawsze, Krystyna Giżowska. Nie było Ciebie tyle lat.

0: Cudowny, wspaniały świat. Szczerze mówiąc, na razie jeszcze nie widać, bo ciemno jak nie wiem co. Ale podejrzanie, jakiś ciepły wiatr wieje dzisiaj o poranku zamiast zimny. No dobrze, to tyle pozytywnych informacji, chyba że nie, bo teraz 10 po 6 i w Radiu Pogoda w pogodnym poranku przegląd porannej prasy.
1: No tak, z tymi pozytywnymi to będzie różnie, ale obiecuję, że przegląd zakończę naprawdę czymś bardzo fajnym i optymistycznym. Natomiast na razie no, tematy poważniejsze w prasie. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie resort spraw wewnętrznych chce surowo karać aktywistów na granicy. Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta może grozić do 3 lat więzienia. Taką zmianę w prawie właśnie proponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: Obecnie, gdzie jest głodnego nakarmić?
1: Obecnie kodeks karny przewiduje, że karze do 5 lat więzienia podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo no osobistej tak. umożliwia innej osobie pobyt na terenie Polski. Rządzący chcą uszczelnić ten przepis, żeby nie było tej korzyści, czyli po prostu pomaganie i tyle, to też ma być karane. O tym dzisiaj pisze Rzeczpospolita. W dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawy temat związany z przelewami na telefon. No, mi czasem, przyznam się, zdarza wysłać komuś blika, to się mówi. Blika na telefon, czyli podaje nie numer konta bankowego, tylko właśnie numer telefonu i
0: ale
1: te pieniądze
0: tak można
1: trafiają...
0: już płacić w sklepach na przykład.
1: Tak, tak, ale tu chodzi o to, że podaje numer telefonu i te pieniądze trafiają na kogoś konto, prawda? Przypisane do tego numeru telefonu. Ale zdarza się, że zmieniamy czasem numer telefonu i zapomnimy zmienić w banku tego numeru telefonu. I teraz przelew wysłany na taki numer telefonu wcale do nas nie trafi.
0: No nie.
1: No właśnie. I to jest problem, jak się okazuje. I też są przeróżne propozycje, żeby to w jakiś sposób no, naprawić. I o tym dzisiaj pisze dziennik Gazeta Prawna. Czyli warto też sprawdzać mimo wszystko, wysyłając komuś przelew na telefon. Czy to
0: jest na pewno jeszcze jego numer telefonu?
1: Dokładnie tak. No to z tych optymistycznych wiadomości na koniec w Gazecie Wyborczej zdjęcie na drugiej stronie. Brytyjczycy udowadniają, że bez śniegu też można jeździć na nartach. Nietypowe zawody zostały zorganizowane pod Londynem. Zawodniczka na zdjęciu zjeżdża po lodowej trasie na kawałkach lodu przyczepionych do butów.
0: Aha.
1: Czyli nie trzeba mieć wcale lodu gdzieś tam, tylko do butów.
0: Nie pod stopami, tylko na stopach.
1: Tak jest. No można, dobrze. Można.
0: Trzeba
1: szczęście na twarzy jest. Uśmiech jest. Wszyscy stojący obok cieszą się. No i o to chodzi właśnie, żeby było radośnie.
0: I o to chodzi, żeby było radośnie, proszę Państwa. U nas radośnie od najpiękniejszych melodii. Krzysztof Krawczyk, byle było tak. Za chwilę Natasza Zylska. 13 minut po 6:00. To jest pogodny poranek.

0: ten w piosence to przynajmniej ciepły. Nie wiem, czy się Państwo natknęli na ten jeden z tych zimnych opadów wczoraj. Miało nie padać, padało co chwilę, potem wychodziło słońce, potem znowu padało i wiało przy tym. No, ja się natknęłam tak ze 3 razy na ten zimny deszcz. Mam nadzieję, odpukuje. O, w tym studiu się jakoś mniej puka.
1: To się Asiu jesień nazywa, wiesz?
0: No właśnie, trzeba się do tego przyzwyczaić.
1: Nazwijmy rzeczy po imieniu po prostu.
0: No, pierwsze jesienne zmoknięcie mam już za sobą po prostu. Jak się Państwu wstaje w ten chłodny, ciemny jeszcze, ale mimo wszystko kolejny piękny poranek. 22 444 4004. Proszę budzić się z najpiękniejszymi melodiami. Cliff Richard z Shadowsami za chwilę, a później Alicja Majewska, Być kobietą w Radiu Pogoda 21 po 6.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
7: Masz tyle sukienek.
6: No, ale wszystkie za duże.
7: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
6: Nie, biorę Hepa Slimin.
7: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
6: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
7: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
6: To co, zakupy?
7: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
8: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
9: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja. A więc czas na Ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Została ostatnia reklama.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: 6:30. Nie chce być inaczej. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ważne sprawy. Michale, o czym ważnym dzisiaj będzie mowa w wiadomościach o poranku i przez cały dzień?
1: No w ostatnich dniach przyglądamy się sytuacji w szkołach i także dzisiaj właśnie tak będzie. Premier zapewnia, że sytuacja w szkołach po niedawnych atakach nożowników zaczyna się na szczęście stabilizować. Wczoraj tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło odwołać zajęcia. Jak będzie dzisiaj, o tym wszystkim Państwu powiemy w wiadomościach. Na posiedzenie rządu zajrzymy, ponieważ mamy wtorek, a jak co wtorek właśnie takie posiedzenie się odbywa, to o godzinie 13:00. Powiemy o Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, który wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego. No, chodzi o żel Olfen Max. Wyjaśnimy dlaczego. Papież idzie do szpitala, to też jest nowa informacja. Będzie operowany. Podczas badań profilaktycznych lekarze wykryli u papieża guza na płucu. Ale to też w kontekście będziemy zachęcać po prostu do profilaktyki, bo takie po prostu zwykłe badania czasem wiele mogą odkryć.
0: Profilaktyki, którą na szczęście papież miał i dlatego ten guz w bardzo wczesnym stadium. Miejmy nadzieję, że obędzie się bez konsekwencji po operacji.
1: I te tematy wszystkie w wiadomościach w ciągu dnia.
0: No to bardzo serdecznie zapraszamy. Z rzeczy ważnych jeszcze, jedna z naszych słuchaczek pyta, czy redaktor wstał. Julia, pytam naszą wydawczynię, wstał? Obudził się już, wylazł z norki. Także jest już z nami. Wszyscy w komplecie, proszę Państwa. Prawie, bo Zygmunt prawdopodobnie jedzie do radia. Halina Frąckowiak i inne najpiękniejsze melodie też są, także komplet.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Kasia Sobczyk i czerwono-czarni przed nami, nie bądź taki szybki, Bill. Janusz Gniatkowski, Chleb twój i mój. Też będzie taka piosenka w najbliższym czasie. Za 23 minuty będzie godzina 7. Wrócimy jeszcze do naszego redaktora, do naszego szczurka.

0: Ciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 9. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Drogowskaz. Radia Pogoda.
20: O tej porze głównie prace drogowe przeszkadzają kierowcom, na przykład te na moście siekierkowskim, gdzie drogowcy remontują ścieżki pieszo-rowerowe. Jest jeden pas ruchu mniej w kierunku na Mokotów. Podobnie, czyli ze zwężeniem, wygląda sytuacja na trasie Łazienkowskiej koło Głównego Urzędu Statystycznego.
19: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Za 13:07 to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Od wczoraj w mediach społecznościowych Radia Pogoda mogą Państwo oglądać to, że nasz szczurek pokładowy, pogodowy, no, ma już swoje imię i nawet ma już swoją tabliczkę nad norką. To wszystko jest na zdjęciach. Przypomnijmy, że nazywa się Redaktor i tak już pozostanie. Znaczy tak ma na imię i nazwisko po prostu. No. Ale Państwo mają różne wyobrażenia z tym szczurkiem związane i to jest też dowód na to, że radio to jest teatr wyobraźni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu, Panie Zygmuncie i Michale. Z tej strony Krysia ze Śląska. Proszę sobie wyobrazić, jak dałam się nabrać. Ja cały czas myślałam, że chodzi o prawdziwego szczurka, że w czasie remontu wyszedł z jakiejś tam norki, pokazał się i Państwo, żeście go po prostu zadomowili. Proszę sobie wyobrazić, jak przeżyłam szok, gdy poprosiłam sztuczną inteligencję o pokazanie mi tego szczurka. O. Okazało się, że ten szczurek to nic innego, tylko maskotka. A ja z mężem byliśmy po prostu ciekawi, w jaki sposób Państwo rozwiązaliście wybieg tego szczurka, żeby nie pogryzł Wam żadnych kabli i nie zdemolował nowego studia. Tak. No naprawdę to się udało. Dziękuję.
0: To my bardzo dziękujemy. No od czego wyobraźnia, ale swoją drogą nie wiedziałam, że redaktor jest już w sztucznej inteligencji. Zaraz sobie sprawdzę, co tam pokazuje. No, bardzo dziękujemy, że Pani się podzieliła z nami tym doświadczeniem i no wyobraźnia jest ogromna, oczywiście, że tak. Nasz szczur, redaktor, teraz już wszyscy wiedzą, to maskotka.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: Płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: No, czwartek w perspektywie, ciągle jeszcze w tym tygodniu. Proszę się zakochiwać ewentualnie. Chociaż we wtorku, czy tam we wtorek, no, zostańmy przy... We wtorku też się można zakochać. Ewentualnie pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4,5 minuty będzie 7, a tu wiadomości za chwilę, Michale.
2: I powiem, co wydarzy się w środę.
1: Co?
2: Dla odmiany między wtorkiem a czwartkiem.
1: No jasne.
2: Odbędzie się premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk.
1: Tak! To przecież już jutro. Świat,
2: no,
1: to za mało.
2: Tak.
1: Proszę Państwa, o tym między innymi będziemy mówić. Dobrze, że mi przypomniałeś też, Michale. Kupię sobie zaraz w pierwszych godzinach istnienia tej powieści na polskim rynku. Wiadomości za chwilę.
3: Reklama.
4: No to proszę Pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
5: No ale że już?
4: No już.
5: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
4: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
5: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
4: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Pomyliłam tytuły. Świata jest za dużo. Nowa powieść Olgi Tokarczuk, między innymi w tych wiadomościach, swoją drogą przepiękny tytuł. Natomiast po godzinie 7:00 między innymi będziemy zaglądać do kalendarza. No to teraz wiadomości.
16: 135 osób zatrzymanych, tylko wczoraj 18. W szkołach już spokojniej. Drożeją benzyny, nieznacznie tańszy jest olej napędowy. Za chwilę podam dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu Olfenmax.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
15: Michał Pierzchała.
16: Poziom zagrożenia w szkołach znacząco spadł, zapewnia premier Donald Tusk. Do tej pory zatrzymano 135 osób, wczoraj 18. Szef rządu na specjalnej odprawie ze służbami podkreślił, że policja będzie pracować w podwyższonej gotowości tak długo, jak będzie to konieczne. Okolice szkół i same placówki patroluje 20 tysięcy funkcjonariuszy.
18: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane.
16: Aktywne są za to rosyjskie internetowe boty, szczególnie od niedzieli. Cel to wykorzystanie ataków w szkołach do szerzenia dezinformacji. Te treści są sukcesywnie blokowane i likwidowane, zapewnia resort cyfryzacji, a szef tego resortu zapowiedział, że w piątek odbędzie się spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych. Rakiety w Kijowie przed syrenami alarmowymi. W ukraińskiej stolicy pociski spadły, zanim włączył się system ostrzegania przed zagrożeniem. Oficjalnie zawinił program komputerowy, a nieoficjalnie siły powietrzne Ukrainy nie miały informacji o starcie rakiet balistycznych. Do tej pory zawsze ostrzegał o tym Ukrainę amerykański wywiad. Jednak Donald Trump zagroził Ukrainie, że jeśli nie będą stosować się do częściowego zawieszenia broni, Stany odetną Ukrainę od danych wywiadowczych. Jak mówi ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to Rosja na razie łamie zakazy dealu. Ukraina do rafinerii na razie nie strzela.
19: Ukraina
16: jest gotowa do energetycznego zawieszenia broni. Sami nieraz to proponowaliśmy, ale to Rosja musi się do niego teraz stosować. zaakceptować, a jeśli nie, to Ameryka ma możliwość ją do takiego kroku przekonać. Odkąd Donald Trump ogłosił porozumienie i częściowe zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją, Ukraina przestała atakować rafinerię. Rosja najpierw zaatakowała elektrownię w Charkowie, a potem ukraińskie stacje benzynowe. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozaaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Drożeją benzyny, nieznacznie tańszy jest za to olej napędowy. Na stacjach litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 7,06 zł. Za diesla nie zapłacimy więcej niż 8,02 zł. To już jutro światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki Świata jest za duża rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką jutro w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
14: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
16: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Błażej Kulesza, zapraszam. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2, a bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. W Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizubergsem na turnieju w Szanghaju. To oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Drogowskaz Radia Pogoda.
21: O tej porze już nie tylko prace drogowe mogą przeszkadzać kierowcom, ale też w niektórych miejscach po prostu coraz większy ruch. Widać to zwłaszcza na północy. S8, most Grota Roweckiego dla tych jadących ze wschodu na zachód przez Wisłę, a także Krajowa 7 dla wjeżdżających do stolicy od północy, od strony Łomianek.
17: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
21: Do południa głównie z chmurami, ale bez opadów deszczu, a po południu nawet słoneczne chwile są zapowiadane, a przynajmniej przejaśnienia. Do południa tak mniej więcej 8-9 stopni, a po południu jeszcze w Warszawie temperatura powinna wzrosnąć do stopni 12. Wiatr nie powinien przeszkadzać, nie są zapowiadane silniejsze podmuchy, takie jak to wczoraj po południu na przykład się pojawiały przy okazji tych opadów deszczu. Ciśnienie wysokie.
17: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
22: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
23: Zygmunt Heiser.
22: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 13 października. O, 13 dzisiaj?
23: Nie, ale tam wiesz. Nie? Wtorek. Nie?
22: Wtorek.
23: Kto by się, no chyba, że ktoś się przejmuje. Ktoś się przejmuje?
22: My nie.
23: My nie.
22: My nie. Mamy 286 dzień roku, 79 dni do końca roku, a do końca jesieni 69.
23: Ta jesień dzisiaj taka, mam wrażenie, że troszeczkę cieplejsza niż wczoraj.
22: Na termometrach
23: dosyć.
22: Tego nie widać.
23: Aha, no to może.
22: 9 stopni.
23: Może mniej wieje po prostu. No dobrze, proszę Państwa, na cebulkę się ubieramy, proszę pamiętać, bo mimo wszystko kilkanaście będzie w ciągu dnia. A i rozgrzewamy się najpiękniejszymi melodiami. Proszę bardzo, Jadwiga Barańska, a za chwilę, ha, to będzie niespodzianka.
24: Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Gawendo, gawendo, gdybyście wiedzieli, co zrobiliście malutkiej Asi, która usłyszała tę piosenkę w 78 roku i tak bardzo chciała mieć pieska. No i miała później, także to dzięki rodzice. No właśnie, wracamy na moment do tego zespołu Gawenda, którego właśnie usłyszeliśmy. Powstał dokładnie 13 października w 52 roku z inicjatywy harcmistrzyni Barbary Kieruzalskiej. Przewinęło się przez ten zespół ponad 16 tysięcy dzieci i młodzieży. W tym, to państwo się uśmieją, Wojciech Mann czy Anna Nechlebecka, a teksty piosenek powstawały pod piórami Wandy Chotomskiej na przykład, czy Włodzimierza Korcza. Taki to był, jest zespół.
1: A teraz pozostałe wydarzenia i jubileusze 12 po siódmej.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: Zaczniemy od solenizantów. Dziś składamy życzenia Danielowi, Edwardowi, Magdalenie, Maurycemu, Mikołajowi, Teofilowi
0: i Wacławowi. Wszystkiego najlepszego.
1: Wydarzenia historyczne. 13 października 1941 roku urodził się Paul Simon, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów folk rocka, połowa duetu Simon and Garfunkel. I rok 1942, dokładnie rok później, urodził się Jan Kanty Pawluszkiewicz.
0: A to akurat kompozytor, który swoją karierę muzyczną rozpoczynał w zespole Anawa. Opowiadałam o tym artyście, o całym zespole latem tego roku, podczas wakacji, takiego specjalnego wakacyjnego programu. Współpraca z Markiem Grechutą rozpoczęta w zadymionym, studenckim klubie, przy herbatce oczywiście, zaowocowała między innymi utworem Niepewność, który już za chwileczkę państwo usłyszą. Zaraz później będzie też mój ukochany Paul Simon w duecie z moim ukochanym Artem Garfunkelem. Taki to dzień w Radiu Pogoda.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: zawsze, kiedy mam zły nastrój, sobie słucham właśnie Simona i Garfunkela.
1: Pogodny poranek, 20 minut po godzinie 7. Mamy raporty pogodowe.
0: Oj tak, z południa Polski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Asiu, panie Michale. Pozdrawiam z przepięknej, zimnej Polanicy. Zaczynamy dzień.
0: Może się pomyliło, Michał Zygmunt. W każdym razie w Polanicy zimno. Wczoraj rozmawiałam z mamusią moją kochaną przez telefon i mówi: nie narzekaj na pogodę. Właśnie w Kotlinie Kłodzkiej w Jeleniej Górze był 1 stopień, a na Śnieżce już śnieg.
1: Ojoj.
0: Więc nie ma co narzekać na Warszawę.
1: A ile w tej Polanicy, tak dokładniej rzecz biorąc?
0: No teraz. 1+.
1: Teraz?
0: Chyba. Tak, sprawdzimy to, proszę państwa, ale bardzo dziękujemy za ten raport, no chyba, że pan zatelefonuje jeszcze raz i powie również dzień dobry Zygmuncie. Się Zygmunt doprasza. Proszę państwa, coś na rozgrzewkę będziemy mieć dla państwa za kilkanaście minut. Co nas najbardziej rozgrzewa? No ruch oczywiście o poranku. Jak się ruszać, żeby żyć długo i zdrowo, będzie mówił Zygmunt Heizer. Autopromocja.
3: Poszukiwana.
4: Najpiękniejsza melodia.
3: Znaki szczególne.
4: Kilka nut i miliony wspomnień.
3: Ostatnie miejsce pobytu.
4: Radio Pogoda.
3: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
4: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio. Od Radia Pogoda.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:31. Proszę Państwa, teraz bardzo ważne pytanie. Jaki sport uprawiać, no powiedzmy po 40-50 roku życia, tak, żeby zachować dobrą formę, dobrą kondycję, zdrowie i w ogóle czuć się świetnie?
1: Powiedziałabym, że jakikolwiek.
0: Jakikolwiek, ale są różnice
1: między... Ze wskazaniem,
0: między, tak?
1: Tak. O, tak, proszę, to ciekawe.
0: Jedno z najbardziej takich ciekawych badań na ten temat przeprowadził kardiolog z Kopenhagi. Wraz z zespołem śledził losy ponad 8000 osób, 8500 przez 25 lat. Mm-hmm. No i kiedy naukowcy porównali różne sporty, które badani uprawiali, na samym szczycie znalazł się...
1: No.
0: Tenis.
1: A,
0: tenis.
1: Proszę.
0: I generalnie sporty tak zwane rakietowe. Mhm. Nie tylko tenis, badminton,
1: tenis stołowy, padel. Jest tam.
0: Okazuje się, że te sporty sprzyjają sprawności fizycznej, ale nie tylko. Mhm. Dlatego, że po drugiej stronie kortu jest
1: przeciwnik.
0: Przeciwnik.
1: Jasne.
0: Jest osoba. Jest osoba, z którą nawiązujemy albo mamy relacje. I oprócz tego, że jest to wysiłek fizyczny, to też jest fajny kontakt z drugim człowiekiem. Proszę Państwa, sporty rakietowe.
1: Proszę Państwa, znaczy proszę Pana, chciałam powiedzieć. Ja mam nadzieję, że słucha nas w tej chwili mój osobisty mąż. Ponieważ w mojej szafie od kilku lat znajdują się takie półprofesjonalne rakietki do badmintona.
0: Oh.
1: I ja bardzo lubię grać w badmintona i za każdym razem, jak mówię mojemu osobistemu mężowi, idziemy pograć, to on mówi, wiesz co, może jutro. Może teraz się zdecyduje.
0: To ja na mojej działce udostępnię Ci profesjonalne boisko do badmintona.
1: Dziękuję!

Pogodny poranek w Radiu Pogoda o sportach rakietkowych, tak zwanych. Mówiliśmy przed chwilą, że przedłużają życie, zwiększają gęstość kości i zwiększają też naszą inteligencję poznawczą, tak zwaną. No tak, proszę Państwa, warto rakietką machać, ale spacer też nikomu jeszcze nigdy nie zaszkodził. Spacer dziką plażą przed momentem to Stan Borys i Bizony. Za chwilę będzie Bakara, Sorry I'm a Lady, później Ludmiła Jakubczak, Gdy mi Ciebie zabraknie. No i tak się toczy ten dzisiejszy pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Gustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
5: Standardowe, niemal codzienne problemy o tej porze już widać na Prymasa Tysiąclecia przed Jerozolimskimi. Wał

0: Cieszyński momentami, Puławska, droga krajowa 79, szeroko pojęta Wisłostrada, zwłaszcza tam, gdzie mamy prace drogowe, przy Górnośląskiej czy Łazienkowskiej.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
2: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 8, w studiu Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry, Tamara, powiedz, czy spotykamy się również po południu?
1: Dzień dobry, tak, dzisiaj po 18 kolejna Aleja Sław, a dzisiaj zapraszamy trochę do kina, ale od tej muzycznej strony, bo rozmawiam z kompozytorem Lalki, Łukasz Targosz, ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na Aleję Sław, dzisiaj po 18.
1: Będziemy rozmawiać nie tylko o Lalce. Zapraszamy.
3: Bardzo serdecznie również zapraszamy. Dużo się mówi o tym, że muzyka w nowej Lalce to jest majstersztyk, naprawdę. Tak samo jak Stroje. Próbowałam obejrzeć w Łazienkach w niedzielę, ale była taka kolejka, że dałam sobie spokój, pójdę po prostu kiedy indziej. A muzyki, no właśnie, zawsze warto słuchać i o muzyce warto słuchać.
0: A jak to fajnie zabrzmiało. Kompozytor Lalki.
3: Rzeczywiście. Dziś po 18 w Radiu Pogoda. Polecamy gorąco. Teraz za 8 minut 8 Radio Pogoda i Marta Mirska, Rozstanie z morzem.

0: za 5 minut 8 Marta Mirska i Rozstanie z morzem. Pięknie mi ostatnio słuchacz o tej piosence opowiadał, ale o tym kiedy indziej. Teraz, Michale, co w wiadomościach za chwilę?
1: O tym, że w ogniu krytyki znaleźli się sędziowie polskiej piłkarskiej ekstraklasy.
0: A czemuż
1: to? Co to się właśnie wydarzyło? A wydarzyło się dużo, opowie za chwilę nasz dziennikarz sportowy w wiadomościach w Radiu Pogoda o 8.
2: To ja zapraszam Państwa na szybką szybką piątkę.
1: Hola, hola, poczekaj.
0: 11.
1: To z piłką nożną, wiesz.
2: Nagroda gwarantowana to książka Marionetka Jakuba Jarna, a do wygrania piękny granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z probiotykiem.
4: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w superformie?
9: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
14: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
15: Masz tyle sukienek.
14: Ale wszystkie za duże.
15: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
14: Nie, biorę Hepa Slimin.
15: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
14: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
15: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
14: To co, zakupy?
15: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
16: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
17: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
0: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co po ósmej? Violetta Villas, a także Anna Jurksztowicz i inne wielkie gwiazdy Radia Pogoda. A teraz wiadomości.
1: Zatrzymanie sprawców podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Papież Leon XIV w szpitalu przejdzie operację. W ogniu krytyki znaleźli się sędziowie piłkarskiej ekstraklasy.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: O szczegółach Michał Pierzchała.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
11: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
1: Stacja bazowa Starlink w Woli Korbowskiej na Mazowszu została podpalona pod koniec września tego roku. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej albo gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
20: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Dotychczas policja zatrzymała 135 osób. Papież Leon XIV idzie do szpitala na operację wycięcia niewielkiego guza na płucu. W poliklinice Gemelli ma zostać przez około tydzień. Jak informuje włoska prasa, przygotowano tam specjalne środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał papież, zostało odizolowane. Ochrona zadba także o poufność dokumentacji medycznej. Wyniki badań mają być zabezpieczone specjalnymi kodami albo fałszywym nazwiskiem, aby chronić je przed hakerami i wyciekiem danych. W ogniu krytyki znaleźli się sędziowie polskiej ekstraklasy. Weekendowe rozgrywki pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. To wszystko w cieniu oskarżeń o mobbing, które musi odpierać szef Kolegium Sędziów w Polskim Związku Piłki Nożnej. Michał Waszkiewicz teraz ze szczegółami.
21: Kolegium Sędziów zajmuje się teraz przede wszystkim obroną swojego dobrego imienia po tym, jak jego szef Marcin Schulz został przez innego sędziego oskarżony o mobbing. Teraz ów sygnalista Arkadiusz Kamil Wójcik jest zawieszony na 2 lata za aferę SMS-ową z trenerem Jagiellonii Adrianem Siemieńcem w roli głównej. Piłkarskie piekiełko w czystym wydaniu. A w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się na boiskach ekstraklasy. Jaga już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak w sobotę została pokrzywdzona przez sędziego w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
22: Nie chcę tutaj w żaden sposób i też państwo niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
21: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
23: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
21: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
1: No i tak właśnie wygląda polska piłka.
0: Nie znam się na piłce nożnej, ale zaczynam rozumieć, dlaczego mój kolega, który naprawdę latami uczył się, żeby zostać dobrym sędzią piłkarskim i nawet przez jakiś czas był, ostatnio mi powiedział, zapytany, czy dalej sędziuje, że jego noga na boisku piłkarskim nie postanie. Chyba, że...
1: Jako sędziego.
0: Jako amatora, no tak, właśnie, grającego. Tak. To tak wygląda od środka.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Trochę czasu można stracić na Jerozolimskich, Alei Niepodległości, cały czas też Prymasa Tysiąclecia czy Wisłostrada, to się nie zmienia. Podobnie sytuacja na S8, Most Grota Roweckiego, Krajowa 7 od strony Łomianek. Coraz więcej miejsc parkingowych już zajętych, też przyda się cierpliwość przy ich poszukiwaniach.
18: Radio Pogoda, 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Pogoda w Warszawie.
24: 12 stopni i sporo słonecznych chwil dzisiaj zapowiadają synoptycy, ale to wszystko dopiero po południu. Do południa mniej więcej 8-9 stopni i raczej pochmurnie. Padać jednak nie powinno według prognoz, w które teraz patrzę właśnie. Wiatr powinien być słaby, ciśnienie wysokie. Możemy się już do tego przyzwyczajać. Kolejne dni są zapowiadane podobnie, a nawet trochę gorzej. Jutro może pokropić.
18: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po 8, dzień dobry, witamy Państwa.
0: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest wtorek, 13 dzień października, 286 dzień roku. Wschód słońca dziś był 3 minuty przed 7, zachód będzie o 17.46. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 7 minut. Tyle jeszcze ubędzie.
0: Jakby Państwo mieli trochę pieniędzy, walizkę tak mniej więcej na zbyciu i chcieliby Państwo sobie kupić coś ładnego i praktycznego, to podpowiemy co. Będziemy o tym mówić za jakieś niecałe pół godziny w Radiu Pogoda.
2: Ale wcześniej szybka etapie.
0: Jedenastka. Nie, wcześniej szybka piątka, to już za chwilę oczywiście w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Elżbieto.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się pani. Skąd pani do nas dzwoni?
3: Dzwonię z Krakowa.
2: Super. Mamy dla pani prezent, wie pani. Jest to książka Marionetka Jakuba Jarno i proszę sobie wyobrazić, że to jest jakby wymyślona kontynuacja lalki. Otóż wnukowie Wokulskiego i Łęckiej spotykają się przypadkiem w barze, w okresie PRL-u i co tam się później dzieje. Niesamowita treść, to trzeba przeczytać i pani będzie czytać tę książkę.
3: Super.
0: No ale jest też główna nagroda, czyli granatowy piękny kubek Radia Pogoda, pod warunkiem, że w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń na tę samą literę.
2: W różnych kategoriach zadanych przez nas.
0: Tak jest. Pani Elżbieto, litera dla pani na dziś to litera L.
2: Eł, jak Łucja.
0: Ł. Albo co?
2: Albo Łukasz.
0: Albo Łódka. O.
2: Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Litera E. Możemy zaczynać?
3: Tak, poproszę.
0: Uwaga, czas start. Jezioro. Dobra, dalej. W kuchni.
3: Łyżka.
2: Tak, łyżka.
0: Roślina.
3: Łubin.
2: Tak.
0: Część ciała.
2: No.
0: Ły.
3: Łydka.
0: Tak, łydka. Piosenkarz.
3: Piosenkarz na ły. Łucja Prus.
2: To piosenkarka. Zresztą czas się skończył. Bogdan Łazuka na przykład, albo Bernard
3: Łazuka,
2: Ładysz,
3: no,
2: na eł. Ale z tym jeziorem i pierwsza Łebsko. Odpowiedź, jaki pani...
0: Łebsko, tak.
2: No jest takie, ale jest. Śmialiśmy się tutaj, bo gdyby pani powiedziała jezioro Łabędzie, co jest najbardziej naturalnym skojarzeniem, jest takie jezioro i to już w tej chwili informujemy wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Nawet dwa są takie jeziorka w Polsce, które się nazywają jezioro Łabędzie i po
0: czyli
2: prostu...
0: nie tylko balet, ale prawdziwe jezioro.
2: Ta.
0: Też
3: ale stryk zrobi swoje.
2: To się pani zdenerwowała po prostu. No nic. Następnym razem pójdzie lepiej. Bardzo dziękujemy. Pani Elżbieto, życzymy wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia. No i oczywiście zapraszamy państwa na jutro. Ale z tym jeziorem to wymyśliliśmy, co?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.22. Państwo zapewne pamiętają, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o pewnym strusiu pędzi wiatrze. Tusiek mu na imię.
1: Zwiał.
0: Państwo pomagali w poszukiwaniu i łapaniu Tuśka, przekazując różne rady. I proszę Państwa, wiemy, co z Tuśkiem się dzieje.
1: Chyba zadziałały Państwa dobre rady. Nic więcej na razie nie powiemy, więcej po prostu za chwileczkę, za kilka minut w Radiu Pogoda.
2: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer, moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Została ostatnia reklama.
4: Muzyka i głos AI.

0: spoko bytkował sobie w siną dal. Za 20 minut godzina 9, a co po 9?
1: Będzie nosił Robert Janowski w naszej, no ciągle jeszcze nowej zabawie, zgadnij tę melodię. Wczoraj udało się Państwu po 5 nuceniu odgadnąć, jaka to była najpiękniejsza melodia. Czy dzisiaj pójdzie lepiej? Warto próbować, przede wszystkim warto słuchać Radia Pogoda, pierwsze nucenie Roberta po godzinie 9, mniej więcej 10-12 po, czyli za pół godziny.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Reklama.
15: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Kierowcom przypominamy, że dzisiaj już ma być gotowa nowa jezdnia, nowa nawierzchnia na ulicy Tykocińskiej, Targówek. Do 22 są prace zaplanowane, a do tego czasu jeszcze Tykocińską nie ma i nie będzie przejazdu.

0: Wolniejsza jazda o tej porze na Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia czy Alei Niepodległości.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Frankie Miller w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 9. Jakby Państwo mieli za dużo pieniędzy i nie wiedzieli na co wydać, to auto sobie można kupić. I o tym więcej Michał Pierzchała.
1: No i to auto jest nie byle jakie, bo to jest po pierwsze Bentley, a po drugie jest to auto zbudowane dla zmarłej ponad 4 lata temu królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II.
0: Proszę.
1: Samochód został wystawiony na aukcję. Specjaliści spodziewają się, że cena osiągnie nawet 450 tysięcy funtów. To na nasze jakieś trochę ponad 2 miliony złotych.
0: A nie mówiłam, że drogo?
1: No, samochód sprzedaje prywatny kolekcjoner, który nabył go 2 lata temu na liczniku 10 tysięcy kilometrów zaledwie.
0: To nawet nie dotarty.
1: Auto jest wyjątkowe. W środku drewno orzechowe i połączenie skóry w kolorach beżu i ciemnej zieleni. Są zasłonki zapewniające prywatność, grube dywaniki z wełny jagnięcej. Ja myślę, na tym po zimie doczyść, daj spokój. Okej, ale jest jedna jeszcze cecha, specjalnie przygotowana dla królowej Elżbiety II, mianowicie była tam specjalnie zaprojektowana półka na torebkę.
0: I to jest sztos! I można... Proszę Państwa, panowie, zakładam, że panowie, projektanci i można, chciałybyśmy, żeby w każdym samochodzie była półka zaprojektowana specjalnie na torebkę. Kupowałybyśmy te samochody częściej.
1: Wiesz, tylko po naszych drogach, jak się jeździ, to tej torebce trzeba byłoby pasy przypiąć, bo wiesz...
2: No nie, Michał, nie, to nie te czasy.
1: Nie?
2: Nie.
0: Sprzedawcy samochodów, poprosimy samochody z półką na torebkę. Wszystkie? Co cię...

0: No śliczne to jest i nie dziwota, że Państwo bardzo często wybierają tę piosenkę w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Taka audycja w każdą niedzielę od 14 do 16. W niej klubowicze Klubu Pogodnych Ludzi wybierają 6 swoich ulubionych piosenek i o nich opowiadają. I to są fajne audycje. Polecam gorąco. Wiem, bo je prowadzę. No dobrze. Za 5 minut 9. Za chwilę będą wiadomości.
1: Niech super będzie, a nawet powiedziałbym, że wspaniale, pięknie, cudownie. Powiem o tym, że kolej przygotowała nowy rozkład jazdy.
0: Wow, no. Właśnie sobie o kolei no. tutaj rozmawiamy.
1: No. Mhm. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Została ostatnia reklama.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 9:00 występ nucący, no bo nie śpiewający, Roberta Janowskiego. Przywitamy go oczywiście z szeroko otwartymi ramionami, a teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
18: Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale policyjne patrole pozostaną. Dwaj mężczyźni zatrzymani w Niemczech. Chodzi o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Najwyższy czas wyczyścić kominy. Przypominają o tym strażacy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchała.
18: 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Zapowiedział to po ubiegłotygodniowych wydarzeniach w mazowieckich szkołach premier Donald Tusk. W wielu placówkach odbywają się pogadanki z uczniami, a na przykład w Lublinie kuratorium zwołało naradę z dyrektorami. Anna Gmiterek-Zabłocka.
19: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika, jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
20: To trzeba mieć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę. Czy na przykład szybko zebrać się w innym miejscu, jakimś bezpiecznym.
19: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji i gdy sieć zalały posty o rzekomym challenge'u, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze. Uważność na to, co robią inni.
21: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
18: Dalsze informacje. Mieli działać na zlecenie obcego wywiadu i nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stała Rosja. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie we wrześniu stacji Starlink na Mazowszu. To obywatele Turcji. Zatrzymania dokonała niemiecka policja na zlecenie polskich służb.
22: Mamy nagrania, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali, wiemy, kiedy przyjechali do Polski. Wiemy, kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
18: Mówi komendant główny policji Marek Boroń. Mężczyźni mają być sprowadzeni do Polski w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Cała procedura może potrwać kilka tygodni. Usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji. Kolej przygotowała nowy rozkład jazdy. Będzie obowiązywał od połowy grudnia. PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Najwięcej między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
23: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
18: Od grudnia pojawi się także więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut, a z Gdańska do Wrocławia w nieco ponad 4 godziny. Najwyższy czas wyczyścić kominy. Przypominają o tym strażacy, bo co roku są wzywani do domów, których nie odwiedzili przed sezonem kominiarze. Najczęściej przyczyną zagrożenia są stare kotły, tak zwane kopciuchy.
24: Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno zagrożeń. Te pożary bardzo często przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu.
18: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Tylko na Opolszczyźnie takich pożarów w poprzednim sezonie grzewczym było ponad 400.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
26: Błażej Kulesza zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na mundial w Gdańsku. Rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen. Wtedy przegrały 0-1.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda.
18: Słońce w większych ilościach dzisiaj na zachodzie, gdzie indziej więcej chmur. Na wschodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu, no i oczywiście też śnieg będzie, do tego się już przyzwyczailiśmy. W Tatrach, wysoko w Tatrach właśnie możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 10 stopni na wschodzie do 14 stopni na zachodzie.
0: Michał Pierzchoła, dziękujemy.
18: Dziękuję.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 9:05. Witamy Państwa we wtorek, 13 października. Mamy 286 dzień roku, a dziś imieniny obchodzą Daniel, Edward, Magdalena, Maurycy, Mikołaj, Teofil i Wacław. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
0: I dwa bardzo ważne dni w kalendarzu. Dzień Ratownictwa Medycznego i Dzień Dawcy Szpiku. Kłaniamy się, dziękujemy. Bardzo szanujemy. Najpiękniejsze melodie, to co mamy do zaoferowania oczywiście w pogodnym poranku Radia Pogoda, Pussycat Mississippi, Janusz Laskowski będzie za chwileczkę, później zagadka od Roberta Janowskiego, który wpadnie, żeby zanucić, ale wrócimy też do tematu samochodu z półką na torebkę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 9.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
2: Wczoraj dopiero po 5 nuceniu Roberta Janowskiego państwo zgadli, jaką najpiękniejszą melodię nucił nasz serdeczny kolega, ale przecież nie codziennie musi tak być. Dzisiaj mogą państwo zgadnąć na przykład po już 2 nutkach, czyli pierwszej zagadce. Robercie.
0: Do roboty.
3: Tak sobie wymyśliłem, że zaśpiewam to. Szęgcu. To nie o rekinie żadnym.
2: A, no dobra, czyli nie szczęki.
3: Dalej to wy będziecie musieli dośpiewać, proszę bardzo. Czyńcie to.
0: Wiesz co? Dla mnie jednak szczęki.
2: Ale to od razu musimy państwu wyjaśnić. To to nie jest to. To absolutnie nie jest to. Ja się domyślam, jaka to może być najpiękniejsza melodia.
0: A ja nie mam pojęcia.
2: Ale oczywiście nikomu nie powiem. Państwo sami muszą zgadnąć. 22 444 40 04.
0: Ale nie tylko zgadnąć, również napisać, z czym ta melodia się kojarzy.
2: Zapraszamy. Pod numerem telefonu powiedzą państwo wszystko, łącznie ze swoim numerem telefonu i imieniem. Cały komplet informacji już proszę kierować na naszą automatyczną sekretarkę. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale zagęściliśmy troszeczkę nadawanie poszczególnych zagadek, czyli Robert Janowski od wczoraj wpada nieco częściej, ale warto uważnie. Tak, ale warto zostać z Radiem Pogoda po prostu na dłużej i przez cały dzień. Można wygrać super radyjko.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: 20 minut po godzinie 9. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed godziną 9 Michał Pierzchała mówił o Bentleyu królowej Elżbiety II, który trafił na aukcję i oprócz tego, że ma tam wszystkie bajery, cztery koła, na przykład jak samochód mieć powinien, jest traktowaniem królowej po królewsku i ma półkę na torebkę. Państwo w tej sprawie dzwonią. Dzień dobry.
1: Dobry, ulubione Radio Pogoda. Mówiliście o aucie królowej, no więc a propos tych torebek w samochodzie, to mogę wam powiedzieć, że tak, zmieniłem auto i czujniki na siedzeniach są po prostu okropne. Układę plecak, a samochód mi krzyczy, że ktoś ma niezapięte pasy. I to nie da rady, żeby on się uspokoił. Po prostu tak długo krzyczy, później jeszcze zmienia dźwięk na jeszcze gorszy, że to jest po prostu porażka. Także półka na torebkę jak najbardziej. Zgadzam się. Pozdrawiam. Miłego dnia wszystkim. Wiola z Gdańska.
2: Pani Wiolu, bardzo dziękujemy. Ja tylko chciałam zapytać, ile ten plecaczek waży, bo ten czujnik reaguje od określonej wagi. Może troszkę zmniejszyć wagę plecaczka?
0: Nie, no w damskiej torebce wszystko jest potrzebne, ale tak poza tym proszę tego nie robić, pani Wiolu, proszę nie kłaść tam torebki, bo ktoś wszystko jedno czego. Ktoś panią okradnie po prostu. Wybicie szyby, nawet jeżeli ma pani drzwi zablokowane, to jest naprawdę sekunda. Nie jedna z nas w taki sposób torebkę czy plecak straciła już.
2: Poza tym jest to niebezpieczne odpukać, ale jak coś się wydarzy niebezpiecznego, to te przedmioty w samochodzie zaczynają żyć swoim życiem.
0: To prawda.
2: Albo pod siedzenie, albo do bagażnika. Tam jest najbezpieczniej.
0: Dokładnie. A gdyby państwo pytali, gdzie półkę na torebkę miała królowa Elżbieta w swoim Bentleyu, między siedzeniami było takie specjalne miejsce między podłokietnikami zabezpieczone. Także super bezpiecznie. Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
4: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. i awokado zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
20: Została ostatnia reklama.
21: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Reklama.
22: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

Jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

na brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Esta. Tak jest.
1: Za każdym razem ta piosenka wprawia mnie w dobry humor.
2: A ja sobie zawsze o niej myślę, że okej. Dranie jak dranie, ale drogie, a nie tanie. Proszę panów. Mieczysław Czechowicz i Wiesław Michnikowski.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:30.
2: Dzwonią państwo do nas w bardzo miłych sprawach. 22 444 4004. Kłaniamy się.
3: Dzień dobry pani Joasiu, dzień dobry panie Zygmuncie.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie Michale, trójmińskie pozdrowienia. Tomasz się kłania. Zapowiada się piękny 13 października, wtorek. Słoneczny dzień w Gdańsku, więc miejmy nadzieję, że nic nas złego nie zaskoczy. Tego sobie i państwu i wszystkim słuchaczom z całego serca życzę.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Tomaszu. Życzymy wszystkiego dobrego. I tak patrzymy przez nasze okno w bo sobie patrzymy. No rzeczywiście, dzisiaj zdecydowanie dużo jaśniej niż wczoraj. Widać fragmenty niebieskiego
1: słonko
2: nieba.
1: Słonko jeszcze czekamy, aż do nas z Gdańska przybędzie.
2: A wiesz co, to chyba mgła jest, a nie chmury. Tak mi się coś wydaje.
1: Za chwilę się wyjaśni.
2: Dokładnie, pożyjemy, zobaczymy. A zresztą Piotr przyjdzie z Forakowskiej, to może nam coś powie, jaka tam pogoda za oknami. A tymczasem gramy do Łezka, Marla Rodowicz, Toto Cutugno i L'Italiano, dosłownie za chwilę, za 29 minut będzie 10:00.

0: kolorze blu.
1: Radio Pogoda 88,4 i

Za 20 minut będzie godzina 10. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeszcze musimy wrócić do tych samochodów z półką na torebkę, a właściwie bez półki na torebkę, bo tylko jeden dla królowej przeznaczony ma taki i właśnie trafił.

inną stronę. Już teraz awansem zapraszamy Państwa do tego, co będzie po godzinie 10 w Radiu Pogoda. Piotr Sworakowski codziennie o godzinie 11.30 przygotowuje dla Państwa taką pigułkę, która nazywa się Pogodne Lata, czyli bierze sobie pewien rok z naszego życia i mówi, co w tym roku się wydarzyło, a Państwu z różnymi rzeczami, też własnymi wspomnieniami się to kojarzy. Radzimy posłuchać także dzisiaj. Serdecznie zapraszamy. 9.41, niebiesko-czarni za chwilę.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Została ostatnia reklama.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Można regulować zegarki, dlatego że jest za 10:10.
1: Nie chce być inaczej, a to oznacza, że my już za chwileczkę powiemy Państwu goodbye, ale za to witamy Piotra Sforakowskiego. Dzień dobry.
2: Hello, dzień dobry.
1: A, jak to pan
2: to był cytat z Beatlesów.
0: Tak, zastanawialiśmy się, czy to mgła, czy to chmurki, czy to słońce.
1: A ty już wiesz.
2: Przejrzyste powietrze jest.
0: O!
2: Także to firaneczki w oknach raczej.
0: I okna trzeba umyć.
1: A nie,
2: ja tego nie powiedziałem.
1: Ale po co od razu przypominać takie rzeczy? Rzeczywiście muszę umyć okna. Trzeba się tym zająć. Na razie Państwo się zajmą odgadywaniem, jaką melodię nuci Robert Janowski i słuchaniem, co ma do powiedzenia Piotr Sforakowski.
2: To w swoim czasie, Robert. Jeszcze przed południem, natomiast tuż po 10:00 zabiorę Państwa na chwilkę do Japonii.
1: Dobra.
2: Wszyscy chętnie się zgodzili, także zapraszam.
0: Tak, to my zostajemy i my do tej Japonii.
1: No właśnie nie, tak troszkę a propos, to ja znikam na tydzień, biorę urlop, życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Proszę tutaj pilnować panów, czyli Zygmunta Heizera i Michała Pierzchałę, dobra? No to dziękujemy.
0: Ja jutro będę.
1: Do usłyszenia. Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
0: Tak.

0: weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zblikomana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Została ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Oh Pretty Woman Roya Orbisona i Waltz François w wykonaniu Mieczysława Foga. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda za parę minut, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
15: Wiadomości z Warszawy.
16: Adrian Górny. Proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej będzie się odbywał za zamkniętymi drzwiami. Sąd uznał, że może to zapobiec naśladowaniu takich zachowań oraz podsycaniu nastrojów na tle narodowościowym. Do podpalenia hali doszło w maju 2024 roku. Oskarżonych jest 4 Ukraińców i 1 Białorusin, którzy według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Jest umowa na budowę sali koncertowej Symfonii Varsovii przy Grochowskiej. Prace mają rozpocząć się w ciągu kilku tygodni i potrwają 3,5 roku. Mówi dyrektor Symfonii Varsovii Janusz Marynowski.
17: Za te 30 dni już wiadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
16: W nowej sali koncertowej będzie miejsce dla prawie 1900 osób. Tu nowości, tam zabytki. Historyczny układ urbanistyczny ulicy Wilczej został wpisany do rejestru zabytków. Chodzi o odcinek pomiędzy Alejami Ujazdowskimi a ulicą Koszykową. To w sumie prawie 130 działek. Zabudowa Pierzei, jezdnia, chodniki, skwery i zieleńce.
15: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Pogoda w Warszawie.
16: Na razie jeszcze bardziej pochmurnie, ale bez opadów. Natomiast po południu więcej słonecznych chwil zapowiadają synoptycy. No i oczywiście będzie cieplej, do 13 stopni maksymalnie w Warszawie. Podobna powinna być ta temperatura odczuwalna. Wiatr dzisiaj słaby, ciśnienie wysokie. Kolejne dni będą podobne, jeżeli chodzi o temperaturę, z tym, że jutro może popadać, a i w czwartek więcej chmur.
15: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
18: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
14: Nasze spotkanie rozpoczniemy słuchając najpiękniejszych melodii w wykonaniu Roya Orbisona, Mieczysława Foga i Andrzeja Freinta, a potem zajmę Państwu chwilkę pewnym zwyczajem, który w Japonii podobno jest coraz bardziej popularny. Troszkę zaskakująca wiadomość, ale ciekawa, dlatego chciałbym się z nią z Państwem podzielić, a jak Państwu idzie rozwiązywanie dzisiejszej zagadki Roberta Janowskiego, to sobie sprawdzimy. sprawdzimy za jakąś godzinkę. Dzień dobry.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie snu.

Z nie tak znów starej płyty przed chwilką zaśpiewał nam przyjaciel Radia Pogoda Andrzej Freind. Za chwilkę posłuchamy Piotra Szczepanika w piosence Puste koperty, a teraz zajmę Państwu chwilkę taką informacją o japońskich bywalcach klubów nocnych. To znaczy nie o wszystkich, ale dziennikarze obserwujący japońską kulturę i to, jakim zmianom ulega, dostrzegli pewien trend wśród bywalców nocnych klubów. Coraz więcej osób wychodzących wieczorem z domu albo z pracy, bo w Japonii pracuje się przecież do późna. Coraz więcej z nich wybiera wizyty w klubach, które zamiast głośnej muzyki, tańców, hulanek i swawoli oferują spokój, przytulne miejsce do siedzenia i cichą, spokojną muzykę w tle. Taką, która nie przeszkadza w lekturze, bo odwiedzający tego rodzaju kluby nocne wcale nie chcą tańczyć, tylko czytać książki, a potem dzielić się wrażeniami z lektury. Także cały pomysł jest znacznie szerszy. Chodzi o to, by mole książkowe zamiast spędzać czas samotnie, mogły sobie po dobrej lekturze uciąć pogawędkę z innymi podobnymi sobie osobami. Także poza wspólnymi zainteresowaniami chodzi tu także o zmniejszanie jednego z największych problemów społecznych dzisiejszego świata, czyli poczucia samotności. I to także skłania mnie do pytania, czy ostatnio czytali Państwo coś interesującego. Ja nie tak dawno sięgnąłem po książkę Jakuba Żulczyka, dawno temu w Warszawie. No, mam mieszane uczucia, ale przeczytałem do końca. I to nie powiem, że się nudziłem. A teraz zacząłem książkę Marcina Wichy, Nic drobniej nie będzie. No i już wsiąkłem po paru stronach.

0: Przed chwilką mówiłem o klubach nocnych, w których zamiast hałaśliwej muzyki jest spokój i powszechna wola czytania książek. W Radiu Pogoda także mamy podobny klub. Spotkania są co wieczór o 22:00 przy Radiu Pogoda i wtedy wszyscy członkowie klubu czytelniczego słuchają, jak Wojciech Masiak czyta fragmenty powieści Heleny Mniszkówny Ordynat Michorowski. Oczywiście, gdyby to była zbyt późna pora dla Państwa, tych przeczytanych przez Wojtka fragmentów można potem słuchać, zaglądając do archiwum naszych audycji na naszej stronie radiopogoda.pl. Także też śmiało można korzystać z tej formy czytania. W dogodnej chwili.
1: Autopromocja.
2: Poszukiwana.
3: Najpiękniejsza melodia.
2: Znaki szczególne.
3: Kilka nut i miliony wspomnień.
2: Ostatnie miejsce pobytu.
3: Radio Pogoda.
4: Nowy konkurs. Zgadnij tę melodię. Wsłuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
3: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio. Od Radia Pogoda.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Reklama.

To oczywiście grupa Breakout w Radiu Pogoda. Niektórzy uważają, że płyta, na której znalazło się to nagranie, czyli Blues Breakoutów, jest jedną z najlepszych polskich płyt bluesowych w historii. Za chwilkę wrócimy do najpiękniejszych melodii, żeby posłuchać, jak Louis Armstrong z kolegami wykonują When the Saints Go Marching In. A teraz takie przypomnienie, refleksja, może, że skoro dzisiaj jest 13 października, to jutro w kalendarzu ważne święto, bo 14 to przecież Dzień Nauczyciela, ale o nauczycielach pewnie będzie mowa jutro. Natomiast dzisiaj interesuje mnie inne, że tak powiem, szkolne zagadnienie. Bardzo jestem ciekaw, czy pamiętają Państwo, jakie imiona nosiły szkoły, do których Państwo uczęszczali. Ja chodziłem do 4 szkół podstawowych, nie zmieniając miejsca zamieszkania, żeby nie było wątpliwości. I ta najważniejsza nosiła i dalej pewnie nosi imię polskich olimpijczyków, a patronem mojej szkoły średniej był i jest dotąd Adam Mickiewicz. Także moje szkoły nie zmieniały patronów. A czy Państwo pamiętają, czy jego imienia były Państwa szkoły? Jeżeli tak, to proszę się nimi pochwalić w Radiu Pogoda. Telefon Państwo znają 22 444 4004.

0: Do kolorowego lata, o którym śpiewał właśnie zespół Bem i Bem, jeszcze sporo zostało, no pół jesieni, zima i wiosna. Chyba że mówimy o lecie na półkuli południowej, to tam lato zacznie się za około 2,5 miesiąca. Wtedy dokładnie, kiedy u nas na półkuli północnej zacznie się zima. Najpiękniejsze melodie przed nami, lada chwila w Radiu Pogoda usłyszymy przeboje Andrzeja Rosiewicza z zespołu Filipinki i Jeana Jacquesa Lionela.
1: Radio Pogoda.

0: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
4: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
10: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
11: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe.

0: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
11: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Reklama. Za chwilkę usłyszymy propozycję zespołu 2 plus 1 dotyczącą pomalowania świata, a potem piosenkę w wykonaniu Reny Rolskiej To niby takie proste. Obie usłyszymy zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
17: Wiadomości z Warszawy.
18: Adrian Górny. Około 300 sztuk amunicji strzeleckiej z czasów II wojny światowej wykopano wczoraj podczas prac ziemnych na Białołęce przy ulicy Kopijników. Interweniował patrol saperski. Jak pisze miejski reporter, nie było konieczności ewakuacji mieszkańców. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego uruchamia bezpłatne konsultacje mykologiczne. Jak ktoś zbiera grzyby, to może przyjść na Aleje Ujazdowskie 4 i skonsultować, czy na pewno ma w koszyku grzyby jadalne. Konsultacje będą w każdy poniedziałek między 16 a 18. Wybierając się do lasu, znajdziemy tam nie tylko grzyby, ale też zwierzęta. Warszawskie lasy miejskie przypominają, jak zachowywać się w kontakcie z dziką zwierzyną. To nie tylko z tymi większymi jej przedstawicielami, jak łosie czy dziki.
19: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać.
18: mówi przyrodnik lasów miejskich w Warszawie Bartosz Popczyński. Dlatego wiewiórce lepiej rzucić czy położyć orzechy na ziemi, niż podawać prosto do łapek. Na tym kończymy, a za godzinę powiemy o nowej hali Politechniki Warszawskiej.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
18: Dzisiaj 13 października i do 13 stopni mamy zobaczyć na termometrach w Warszawie. Po południu jeszcze musimy na to trochę poczekać. No żeby tak to działało, to pod koniec miesiąca mielibyśmy upały powyżej 30 stopni. Po południu więcej słonecznych chwil w prognozach, przewaga, a nawet jeżeli będą chmurki, no to nie deszczowe. Wiatr słaby. Jakość powietrza, zerkam na wskaźniki, wszędzie w Warszawie jest bardzo dobra.
3: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
16: Dzień dobry, Piotr Słodakowski. Po wiadomościach Radia Pogoda wracają najpiękniejsze melodie w piosenkach zespołu 2 plus 1, Reny Rolskiej i grupy Jerry and the Pacemakers, a potem zajmie nas zabawa Zgadnij te melodie, natomiast za pół godziny w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień z 1952 roku. No i dalej aktualne są moje pytania o to, czy pamiętają Państwo patronów swoich szkół oraz to, czy ostatnio przeczytali Państwo jakąś ciekawą książkę. To tak w ramach polecenia innym słuchaczom Radia Pogoda, tego co dobre i sprawdzone.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: To jest zabawa, w której Robert Janowski nuci, a państwo odgadują, co to za najpiękniejszą melodię wybrał sobie Robert i jeżeli rozwiązanie zagadki jest poprawne, a do tego dodane jest jeszcze skojarzenie bądź wspomnienie związane z tą piosenką, to mają państwo szansę, by jeszcze tego samego dnia, na przykład dziś, stać się właścicielami białego, przenośnego radia z limitowanej serii Radia Pogoda. Zanim usłyszymy drugą podpowiedź Roberta, posłuchajmy, jaką piosenkę Robert dziś nuci państwa zdaniem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam odpowiedzieć na zagadkę. Wydaje mi się, że to może być Do zakochania jeden krok. Piosenka, no którą śpiewał Andrzej Dąbrowski.
1: To nie to.
3: Melodia, którą zaśpiewał Robert Janowski, to Od nocy do nocy nie. W serialu czy filmu Nocy i Dnie.
4: Mhm. Robert Janowski nucił Dziwny jest ten świat czy słowa Niemena.
1: To nie ta piosenka.
4: Piosenkę tą la la la śpiewa Urszula Sipińska. Mi się wydaje, że to jest piosenka, co pan Janowski nucił, a mnie jest szkoda lata. Miłego dnia.
1: To nie jest ta piosenka, wzajemnie miłego dnia. Żadne z tych rozwiązań nie było poprawne, ale spokojnie. Robert teraz wymruczy odrobinkę więcej. Dobrze, Robercie?
5: Dobrze, tajemniczy wstęp został dokonany i wyśpiewany. Dokładamy kolejny dźwięk i będzie już... Ten trzeci jest, skupcie się, jest bardzo charakterystyczny. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta. Kto wie, to szybko dzwoni z odpowiedzią.
1: Normalnie, jakbym wiolonczelę słyszał, tak Robert zaśpiewał. No ale wiolonczela, od razu powiem, nie ma nic wspólnego z tym utworem. Tylko jeszcze dodam, że nie trzeba się wcale spieszyć z telefonem do Radia Pogoda, natomiast po podaniu swojego rozwiązania zagadki proszę dodać wspomnienie lub skojarzenie z tym utworem, bo to się najbardziej liczy przy wręczaniu nagrody, czyli przenośnego radia z naszym logo na froncie.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

0: Beatlemania Story i Irena Jarocka w Radiu Pogoda. Mówiąc niedawno o klubach nocnych dla moli książkowych w Japonii, zapytałem, co państwo ostatnio ciekawego przeczytali. Dzień dobry.
1: Panie Piotrze, dzień dobry. Antonina, co ostatnio przeczytałam jednym tchem? Przeczytałam książkę brata Diany Spencer o siostrze. Naprawdę doskonała lektura. W tej chwili może coś bardziej lekkiego. Może pierwsze jakieś. Pozdrawiam serdecznie. Antonina.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No tak, to z pewnością pasjonująca lektura. Tytuł to bodajże Łabędzi śpiew. Chociaż nie byłbym pewien zawartości dokumentalnej tej książki, że tak powiem. Wydaje mi się, że jest to subiektywne bardzo spojrzenie brata Diany na rodzinę królewską. Ale przeczytać z pewnością warto.
2: Radio Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.

0: teraz z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Została ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1952. 6 lutego Elżbieta II wstąpiła na tron Wielkiej Brytanii, a pod koniec marca Sam Phillips założył w Memphis w stanie Tennessee wytwórnię płytową Sun Records, dla której nagrywali potem m.in. Elvis Presley, Roy Orbison, Johnny Cash i wielu innych. Pod koniec marca w Jelczu powstały też zakłady samochodowe oraz wytwórnia filmów fabularnych, ale to we Wrocławiu. 3 maja nadano pierwszą audycję Radia Wolna Europa w języku polskim.
2: Zespół polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu, składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych. Ale łączy nas wszystkich ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego wspólnego celu. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei.
1: Słuchaliśmy Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 19 lipca w Helsinkach rozpoczęły się 16-letnie Igrzyska Olimpijskie. Polacy zdobyli na nich 4 medale. Brązowy, 2 srebrne i złoty, który w boksie zdobył Zygmunt Chychła. 13 października w Domu Harcerza na Pradze założono reprezentacyjny zespół artystyczny ZHP Gawenda. Wtedy to 24-letni instruktor wychowania artystycznego Andrzej Kieruzalski rozpoczął zajęcia z 30-osobową grupą dzieci. 13 wytrwałych zagrało pierwsze przedstawienie Gawendy pod tytułem Orzaczku, Szkolaczku i Sofistrzale. A 25 października o 19 doświadczalna stacja telewizyjna Instytutu Łączności nadała w Warszawie pierwszy 30-minutowy program telewizyjny poprzedzony wieloma programami doświadczalnymi.
3: Uwaga, rozpoczynamy nadawanie doświadczalnego programu telewizyjnego. Wszystko gotowe. Przy nadajniku telewizyjnym polskiej konstrukcji popularny felietonista wie...
4: Zapytałem pana Wątróbkę w imieniu Ekspresu Wieczornego. Radio z lufcikiem, ale popieram, wynalazek w dechę. Jak to radio z lufcikiem? No zwyczajnie, w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy na aparacie kawałek rypsu czy innej franeli, lufcik będzie zrobiony, żeby było widać, co się w środku dzieje. Już nie będziemy zmuszone na wylot we wszystko wierzyć, co nam tak zwany szpiker nadmienia, ale wszystko będzie widać naocznie.
1: No właśnie, różnie to bywało z tym, że było widać naocznie. W każdym razie dzisiaj lufcik jest tak duży, że nie wystarcza miejsca na ramy.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: zapadła w pamięci, mimo że upłynęło już ponad pół wieku. Serdecznie pozdrawiam Mirosława.
1: Wzajemnie. Pani Mirosławo, również pozdrawiam. Tak sobie myślę, że nie ma zbyt wielu szkół Jana Amosa Komenckiego w Polsce. Już przez samo to pani szkoła się wyróżniała spośród innych. Najpiękniejsze melodie. Lada chwila wracają do Radia Pogoda. Zaraz usłyszymy piosenki Andrzeja Dąbrowskiego, starszych panów Andrzeja Zauchy.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Konrad oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na

0: Kredytówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: na ryby, w każdziuteńki wolny dzień, na ryby,
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby. Aromatów pełen las.
0: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie. Dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
2: A, aha, a, no.
3: Radio Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Została ostatnia reklama.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl. Reklama.
9: Najlepsze piosenki na początek popołudnia takiego jak dziś, Ach jak przyjemnie i Klipsy. Tę pierwszą zaśpiewa Irena Santor, tę następną Natasza Zylska. A teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości.
10: Wiadomości z Warszawy.
11: Adrian Górny. Blisko 1900 osób będzie mogło słuchać Symfonii Warszawy w jej nowej sali koncertowej. Przy Grochowskiej powstanie budynek za ponad 650 milionów złotych. W środku będzie trochę nietypowych rozwiązań.
12: Dwa z balkonów będą de facto zawieszone w powietrzu na takich strunach, będą przymocowane do sufitu, do stropu.
11: Mówi dyrektor Symfonii Warszawy Janusz Marynowski. Umowa na budowę jest już podpisana, prace mają rozpocząć się w ciągu miesiąca. Niedługo rozpocznie się też budowa nowej hali Politechniki Warszawskiej przy stadionie Syrenki na Polu Mokotowskim. Na trybunach będzie mogło zasiąść ponad 1600 osób. Hala ma być gotowa za 2 lata. Koszt prawie 170 milionów złotych. Kończymy historią z gminy Lesznowola, gdzie żona nie chciała wpuścić do domu pijanego męża. Ten zadzwonił na 112 i powiedział, że pod tym adresem ktoś trzyma narkotyki. Kiedy okazało się, że to nieprawda i chciał tylko, żeby policjanci pomogli mu dostać się do mieszkania, proponował im jeszcze łapówkę, żeby nie wyciągali z tego konsekwencji. Teraz odpowie za próbę przekupstwa i blokowanie numeru alarmowego.
10: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
11: Bardziej słoneczne ma być to wtorkowe popołudnie, cieplejsze oczywiście niż poranek i przedpołudnie, do 13 stopni w Warszawie. Chmury też mogą jeszcze się pojawiać, ale deszcz nam nie grozi według synoptyków. Nocą zresztą też, chociaż też chmury są zapowiadane, popadać może jutro i przed południem i po południu. Jutro do 13 stopni, a jeszcze do nocy na chwilę wracając to 6 stopni.
10: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Witamy najpiękniejszymi melodiami w wykonaniu Ireny Santor, Nataszy Zylskiej i zespołu Pro Kontra, a potem wrócimy do ciekawych książek, które Państwo ostatnio przeczytali. Pojawią się też wspomnienia patronów szkół, do których Państwo uczęszczali. No i nie zabraknie najpiękniejszych melodii, ale o tym już zdążyłem powiedzieć.

0: To on ten rytm, to była grupa Pro Contra, za chwilkę Yves Montand, w rocznicę jego urodzin posłuchamy, jak śpiewa Ceci Bon. Natomiast teraz patroni naszych szkół nas zajmą. W przededniu Dnia Nauczyciela zapytałem, czy pamiętają Państwo, czyje imiona nosiły szkoły, do których Państwo uczęszczali. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Moja szkoła podstawowa była imienia Marii Dąbrowskiej, szkoła 152 w Warszawie. A do liceum w Warszawie chodziłam imienia Edwarda Dębowskiego i szkoły nie zmieniały swojego patrona.
2: Jerzy z Bielska-Białej. W szkole podstawowa, do której chodziłem, nosiła imię Ludwika Waryńskiego. Niestety zmieniono już na Króla Sobieskiego.
0: To chyba lepiej.
2: Do technikum chodziłem, Czernego, też Waryńskiego było imieniem, a dodatkowo chodziłem do liceum ogólnokształcącego i też imieniem Ludwika Waryńskiego. Także przywiązałem się do tej postaci. No
3: tak. Dzień dobry, Helena. Dzień dobry. Moja szkoła średnia w Krakowie, technikum młodzieżowe, nosiło nazwę Stanisława Wyspiańskiego. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam. No to bardzo pięknie, Stanisława Wyspiańskiego, ale Ludwik Waryński, no cóż, można by się przy nim upierać, ale chyba są lepsi patroni szkoły niż on. Znaczy, w ogóle zostawmy to, nie wartościujmy tego, który jest lepszy, a który gorszy, po prostu czasami te imiona patronów szkół się zmieniają i tyle. Wrócą jeszcze dzisiaj patroni szkół, natomiast za kilkanaście minut zajmą nas książki, te ciekawe, które Państwo ostatnio przeczytali.
4: C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons. C'est si bon.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Krystynę Prońko z zespołem Respekt. A teraz zaproszenie na wieczór do Radia Pogoda. Gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w programie Aleja Sław będzie dziś kompozytor muzyki do filmu Lalka, Łukasz Targosz. Ale myślę, że rozmowa nie ograniczy się wyłącznie do pracy nad tym filmem, mimo że sama muzyka do filmu Lalka jest szeroko i dobrze komentowana. Aleja Sław w Radiu Pogoda dziś od 18.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Reklama.

0: Dziś przed południem mówiłem Państwu o nowym trendzie w Japonii. Kluby nocne ze spokojną muzyką i wygodnymi siedzeniami zyskują na popularności, a ludzie, którzy je odwiedzają, bardzo lubią czytać tam książki. Przy tej okazji zapytałem, czy Państwo przeczytali ostatnio coś ciekawego. Dzień dobry.
1: Witam, moje kochane Radio Pogoda. Witam Pana Piotra. Pan Piotr mówił przed chwilą o Japonii i, o książkach. Ja właśnie czytam książkę pod tytułem Japonia, kraj możliwości. Bardzo ciekawa książka. Tam można przeczytać o wszystkim, co się dzieje w Japonii, o ludziach, o życiu. No i panie Piotrze, bardzo wielka prośba. Przyszła mi na myśl taka piosenka Wiśniowy sad. Ja ją słyszałam w czasach mojej młodości. Może w związku z tą Japonią by pan znalazł gdzieś i puścił raz tą piosenkę. Pozdrawiam, Łucja z Gdańska.
0: Również pozdrawiam pani Łucjo. W sumie fragmencik mogę. Dlaczego nie?

0: Krystyna Giżowska także o tej piosence, Złotych Obrączkach, opowiedziała Monice Tarce i nam podczas popołudniowych spotkań w Radiu Pogoda. Tej i innych opowieści pani Krystyny o wybranych przez nią samą najpiękniejszych melodiach można teraz posłuchać, zaglądając do archiwum audycji Radia Pogoda na stronie radiopogoda.pl. Naprawdę jest czego słuchać.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
4: Garść inspiracji.
5: Szczypta ciekawostek.
4: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wygenerowano z AI.

0: sama.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: No ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl. Reklama.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Dancing Queen Haliny Frąckowiak i Żółty Liść Janusza Laskowskiego. To są nasze najbliższe plany dotyczące najpiękniejszych melodii, ale wcześniej proszę posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
6: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
6: Agnieszka Trajanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 8,01 zł, oleju napędowego 7,98 zł, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, komendantem Boroniem świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc sprawa jest rozwojowa.
6: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Oleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
8: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóźdź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
6: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
9: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Pogoda.
6: Najwięcej słońca dziś na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur, a nawet przelotne opady deszczu, te na wschodzie głównie, a wysoko w górach możliwe już dziś opady śniegu. Na termometrach do 10 stopni na wschodzie, do 14 na zachodzie. Najchłodniej w dolinach górskich od 7 do 9.
9: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. Za kilka minut wrócimy do Państwa prób odgadnięcia piosenki, którą dziś śpiewa Robert Janowski w zabawie Zgadnij tę melodię. Natomiast za pół godziny mniej więcej pojawi się moja rozmowa z jedną ze słuchaczek Radia Pogoda o bardzo oryginalnym imieniu Jutrzenka, bo Państwo pytają skąd takie imię, więc poczułem się upoważniony do wyjaśnienia tej sprawy. Ale na początek mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak i Janusza Laskowskiego.

0: Obiecany przegląd odpowiedzi Państwa teraz. Chodzi o zabawę Zgadnij tę melodię, w której do zdobycia jest nasze pogodne, przenośne radio z limitowanej serii, ale żeby je zdobyć, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, odgadnąć, jaką najpiękniejszą melodię nuci dziś Robert Janowski. Po drugie, dołączyć do rozwiązania swoje wspomnienie, czy też skojarzenie związane z tym przebojem, z tą piosenką. Jeśli chodzi o to pierwsze, czyli zagadkę muzyczną, Państwo tak odgadują.
1: Dzień dobry. Czy piosenka, którą nuci pan Robert, to jest Do zakochania jeden krok?
2: Nie. Uważam, że to jest Lubię wracać tam, gdzie byłem. Nie. Już śpiewaną przez Wodeckiego.
3: Według mnie jest to piosenka Bądź dziewczynami Jurka Połomskiego.
0: Nie.
4: Czy to jest piosenka Jerzego Połomskiego, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem?
0: Nie, to nie
5: Myślę,
0: jest ta piosenka.
5: Myślę, że jest to melodia dla synka Anny German.
0: Piosenka,
6: którą nucił pan Janowski, to historia jednej znajomości w wykonaniu czerwonej gitary.
0: To też nie ta melodia, ale bardzo piękne piosenki państwo wymieniają. Spokojnie, Robert Janowski wróci tu jeszcze późniejszym popołudniem, żeby podpowiedzieć, zaśpiewać dłuższy fragment tej piosenki i myślę, że wtedy to już wszystko będzie jasne. Także proszę słuchać, odgadywać, dzwonić do radia Pogoda, podawać prawidłowe rozwiązanie zagadki muzycznej i dołączać do tego swoje wspomnienie, czy też skojarzenie z tym odgadniętym utworem. Numer telefonu Państwo znają, 22 444 4004. A teraz świętujemy urodziny Paula Simona, połowy duetu Simon & Garfunkel.

0: a ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Jan Kaczmarek i Małgorzata Cholewa w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy czerwonych gitar, a po najpiękniejszej melodii Dina Martina usłyszymy wyjaśnienie sprawy, która i mnie troszkę zaintrygowała, kiedy państwo zadzwonili z takim pytaniem. Jak to się stało, że pani Jutrzenka właśnie tak ma na imię? No to postanowiłem zadzwonić i tę rozmowę za chwileczkę państwo usłyszą.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: A cappuccino też za 5?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
19: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
21: Blik.
22: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a deals.
23: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APM.

0: Gustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Została ostatnia reklama.

0: tylko w tym roku. Sejmik województwa mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda wracają za chwilkę, którą przeznaczymy na wyjaśnienie jednej sprawy, bardzo Państwa intrygującej, ale najpierw muszę zadzwonić do pani Jutrzenki.
1: Tak?
0: Dzień dobry, pani Jutrzenko, Piotr Surakowski. Pani Jutrzenko, słuchacze pytają, skąd ma pani takie piękne imię? Zresztą proszę posłuchać.
1: Ja w takiej nietypowej sprawie, Jagoda z Warszawy, słucham często wypowiedzi pani Jutrzenki, bardzo mi się podobają. Podziwiam ją, ale tak mnie ciekawi, jakie to jest imię Jutrzenka. Czy można dać swoim dzieciom, na przykład swoim wnukom? Jeśli to nie jest tajemnica, to bardzo proszę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Tak to właśnie wyglądało. To jak? Opowie pani historię swojego imienia, pani Jutrzenko?
2: No chyba zacznę od tego, że rodzice wymyślili sobie tak, że wszystkie dzieci mają mieć imiona na J albo I, tak jak oni zresztą, rodzice Jadwiga i Janusz. No i imiona mojego rodzeństwa, jak na tamte czasy, lata 50. były raczej rzadkie, bo Ida, Julita, nawet Iwona, Joanna w tamtych czasach to było bardzo rzadkie imię. No ale wracając do mojego imienia, można powiedzieć, że było, no, jest wyjątkowe i nieistniejące w zasadzie. A było to tak, że nie było jeszcze decyzji rodziców co do wyboru imienia piątej córki, czyli mnie.
0: Tak.
2: I tata przyniósł mamie do szpitala po moich narodzinach herbatniki firmy Jutrzenka. I jak mama zobaczyła ten napis firmowy, to nagłe olśnienie i pomyślała, że to będzie piękne imię. Tata od razu zaakceptował. Było trochę perypetii przy chrzcie, no ale mama wytłumaczyła, że to imię niesie dobre przesłanie, takie pozytywne, bo budzi się nowy, dobry dzień, czy też nadzieja na dobre jutro. No bo pochodzi od słowa jucznia właśnie, co określa jaśniejące niebo przed wschodem słońca.
0: Tak jest.
2: Nawet pamiętam, że z lat młodości niektórzy rówieśnicy mówili do mnie jucznia. No i nawet w latach 70. powstała ta piosenka grupy I, którą bardzo dobrze wszyscy tu znamy, Radość o poranku, której słowa mówią, jak dobrze wstać, skoro świt Jutrzenki blask duszkiem bić, czy dalej też nadzieja i Jutrzenka, siostry dwie. No i że to imię niesie taki pozytywny przekaz, to staram się tak żyć. No i pochwalę się, że już od dawna dość należę do ekskluzywno-elitarnego klubu pogodnych ludzi. No a to nobilituje i mobilizuje do takiego właśnie podejścia do życia. I pani pytała, czy można tak nazwać. No myślę, że można, ale do tej pory nie spotkałam żadnej Jutrzenki, mimo że koleżanki się odgrażały, że tak nazwą córki. No to tyle na temat mojego imienia. Pozdrawiam wszystkich, panią Jagodę, wszystkich słuchaczy, a specjalnie tych, co mają takie wyjątkowe imiona.
0: Bardzo dziękuję, pani Jutrzenko, za fantastyczną opowieść. Słuchałem, nie przerywałem, żeby niczego nie stracić z pani opowieści.
2: Oj, to cieszę się, że coś powiedziałam, wyjaśniłam.
0: Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Według mnie właśnie usłyszeliśmy dowód na to, że dobre inspiracje zawsze są, jak to się mówi, pod ręką. Trzeba się tylko uważnie rozejrzeć.

Tańczące eurodyki ciągle brzmią wyjątkowo w wykonaniu Anny German. Za chwilkę usłyszymy Sandy Shaw, Danutę Rin i Marię Koterbską, a o 14 przywita się z Państwem oczywiście Monika Tarka. Natomiast jutro i przez następny tydzień o 10 usłyszą Państwo Wojtka Babiarczyka, a ja pojawię się w Radiu Pogoda w przyszły czwartek. Bo oczywiście również o 10. Przynajmniej taką mam nadzieję.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Net świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
6: Została ostatnia reklama.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Reklama.

0: wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
6: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Została ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Radio Pogoda 13, na szczęście we wtorek, a nie w piątek. Za chwilę zaczynamy wtorkowe pogodne popołudnie od piosenki Spod Welonu Ireny Jarockiej. Ale na razie wiadomości o 14.
12: Cztery ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono 4 ciała. To para po 50 i jej 2 nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych 3 osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie, i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
14: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które można może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
12: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać jemu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
15: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
12: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
13: Pogoda.
12: Wtorek raczej chłodny, od 10 do 14 stopni dziś na termometrach. Najchłodniej na wschodzie, najcieplej na zachodzie kraju i tam też najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze kraju większe zachmurzenia, na wschodzie słabe, przelotne opady deszczu.
11: Minuty po godzinie 14. Zaczynamy pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, z dalszym ciągiem konkursu Zgadnij tę melodię, bo przecież ktoś z Państwa musi dzisiaj wygrać radio z logo Radia Pogoda, na którym Radio Pogoda będzie brzmiało, mam nadzieję, od rana do wieczora. No ale będzie też dzisiaj zaglądanie do muzycznego kalendarium. Zrobimy to zresztą już za kilka minut. Będziemy składać życzenia ponownie Janowi Kantemu Pawluśkiewiczowi i posłuchamy oczywiście skomponowanej przez niego piosenki.
16: Dzień dobry Państwu.
11: Dzień dobry.
16: Z tej strony. Bardzo pokochałem Wasze Radio Pogoda. Jestem młodym słuchaczem, ale wiekowy już. Pozdrawiam. Miłego popołudnia.
11: Dziękuję. Pięknie jak zwykle pozdrowienia od Państwa pojawiły się na początku pogodnego popołudnia.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

A za chwilę w Radiu Pogoda Maryla Rodowicz zaśpiewa Hej, żeglujże, żeglarzu. To jest kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza, który dzisiaj obchodzi 84. urodziny. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Takie ciekawostki związane z jego życiem są takie na przykład, bo może Państwo nie wiedzieli, bo przecież kojarzy się jednak z muzyką i to taką naprawdę dobrą. Otóż zaczynał tak naprawdę od występowania na weselach, ale myślę, że to los wielu muzyków, że tak musieli zaczynać i tak na początku po prostu zarabiać na życie, ale rzecz jasna przez większość życia związany jest z piwnicą pod Baranami w Krakowie. To dla niej tworzył dziesiątki utworów. No i oczywiście ze współpracy z Markiem Grechutą jako współzałożyciel grupy Anawa, która powstała pod koniec lat 60. Jeżeli chodzi o Marylę Rodowicz, to myślę, że właśnie w piwnicy pod Baranami się poznali, chociaż szczegółów nie znam, ale Maryla z piwnicą przecież współpracowała. Zresztą tam brała udział w konkursie piosenki studenckiej i zwyciężyła, z tego co wiem. Marek Grechuta też brał udział w tym samym konkursie i Maryla Rodowicz go wtedy pokonała. No i Jan Kanty Pawluśkiewicz napisał dla Maryli Rodowicz właśnie taką oto piosenkę. Hej, żeglujże, żeglarzu. Już teraz na antenie Radia Pogoda.

0: Magda Umer, a jednak wrócił na antenie Radia Pogoda. Gwiazda od kuchni, jeżeli chodzi o panią Magdę, to no, umiała gotować, lubiła nawet czasem gotować, ale nie jakieś tam strasznie ekskluzywne potrawy, tylko raczej coś prostego, jak można przeczytać na jej oficjalnej stronie internetowej. A w gronie tych najbliższych przyjaciółek, które nazywały się egzekutywą, a w skład wchodziły Krystyna Janda, Zuzanna Olbrychska czy Agnieszka Osiecka, to jak się spotykały, to jedzenie schodziło na dalszy plan i pani Magda uważała, że zamiast spędzać godzinę w kuchni, o wiele lepiej jest kupić coś gotowego, jakieś dobre produkty, skupić się na ich estetycznym podaniu, a to podobno umiała robić po mistrzowsku i po prostu skupić się na spotkaniu i na rozmowie. A propos jedzenia, to przecież pora obiadowa, więc pytam się państwa, co u was dziś na obiad? 22 444 4004.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: piosenka z czasów, kiedy mleczarz przywoził mleko i stawiał pod drzwiami, a pewnego dnia mleka zabrakło i o tym właśnie Herman z Hermic przed momentem. A co dzisiaj u Państwa na obiad? Słucham.
1: Ja dzisiaj na obiadek mam goloneczki po babarsku z warzywami.
0: No proszę, ekskluzywnie. Co tam jeszcze u Państwa dziś?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Mówi Artur z Krakowa. U mnie dzisiaj na obiad rozgrzewająca zupa ziemniaczana, a na drugie danie ziemniaczki, sałatka szwedzka i jajeczko sadzone. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję.
3: Halo, halo, dzień dobry Pani
0: Dzień Monitko. Dobry.
3: Nie na patelni właśnie dosmaża się utko kaczki, taki dzisiaj trochę po królewsku obiad. Do tego będzie ryż, będą jabłka przysmażane na sam koniec kaczką, no i do tego surówka z kapusty. Bardzo lubię taki zestaw i od czasu do czasu pozwalam sobie na odrobinę szaleństwa. Pozdrawiam wszystkich w porze obiadowej, pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam całą ekipę Radia Pogoda. Ewa z Warszawy.
0: Dziękuję Pani Ewo, życzę smacznego. Taka kaczuszka, pycha. No to tak może trochę a propos kaczuszka i mak. Mieczysław Wojnicki w Radiu Pogoda.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuszna.

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Dream Lover i Bobby Darling, a teraz coś o piosence Żeglujże, żeglarzu Maryli Rodowicz, telefon od Państwa.
1: Dzień dobry Pani Moniko, popołudniamy w programie Radia Pogoda. Piękna piosenka Pani Maryli Rodowicz, akurat nadaje się przesłania dla Pana Krzysztofa Malanowskiego, który na jachcie Meteor opływa świat.
0: No właśnie. Właśnie.
1: Pozdrawiam serdecznie Panią Monikę, wszystkich radiosłuchaczy. Radia Pogoda, Zbyszek Zwińska Mazowieckiego.
0: Ja też pozdrawiam Panie Zbyszku i bardzo dziękuję, że Pan nam o tym przypomniał, bo rzeczywiście rejs Pana Kapitana trwa już przecież od kilku miesięcy, ale powoli zbliża się ku końcowi. I specjalnie zajrzałam na tą jego stronę internetową meteorhard.pl, na której można śledzić ten jego rejs i takie pocztówki dźwiękowe, ale nie tylko, bo także wizualne, które Pan Kapitan przesyła. I akurat dzisiaj pojawiła się pocztówka, która pokazuje gdzieś tam z daleka z tego jachtu Meteor, że jest już widoczny ląd, to jest południowa Afryka, do której właśnie pan kapitan dopływa. Mocno trzymamy kciuki za to, żeby ten rejs zakończył się z sukcesem i cały czas oczywiście będziemy śledzić tę jego trasę. A kiedy dobiegnie końca, to myślę, że o panu Krzysztofie Baranowskim znów będzie głośno na całym świecie.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
20: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
21: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz

0: się.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Reklama. Radio Pogoda i wtorkowe pogodne popołudnie. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, a na razie wiadomości. Jest 15.
14: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
15: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
14: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków, ataków na rosyjskie rafinerie. Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
16: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
14: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyjął syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że wyjął syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
17: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie.
14: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, ale są też rozmowy o dezinformacji. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczenia zaawansowanych systemów AI oraz zgłaszania związanych z nią incydentów. Zgodnie z propozycją naukowców powstałby rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, który zostałby upubliczniony. Polacy śpią przeciętnie 7 godzin i 4 minuty w dni pracy oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne. To krócej w porównaniu do danych z poprzedniego badania CBOS-u sprzed dokładnie 30 lat. Krócej w dni powszednie o 12 minut, a w dni wolne od pracy o 7. A sami sobie fundujemy problemy ze snem. Niemal 6 na 10 dorosłych przyznaje, że mimo zmęczenia opóźnia pójście spać. Na bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
11: Co jest grane w Warszawie?
18: Adrian Górny. Dużo ostatnio mówi się o lalce filmowej, serialowej. To wypadałoby dowiedzieć się trochę o tej prawdziwej lalce Bolesława Prusa. O 17 w bibliotece przy ulicy Skoczylasa będzie wykład pod hasłem Śladami lalki, opowieść o Warszawie Bolesława Prusa. Wstęp wolny. O 18 będzie spotkanie z podróżnikiem w Centrum Promocji Kultury przy Podskarbińskiej. Marek Łasisz opowie o Grenlandii i pokaże zdjęcia. A opowie o tym, jak to jest przejść 200 kilometrów samotnie na szlaku za kołem podbiegunowym. Wstęp wolny. Inne spotkanie podróżnicze będzie o 19 w południku Zero przy Wilczej. Opuszczona Azja. Sekrety zapomnianych miejsc Tajwanu. To będzie temat opowieści i pokazu zdjęć. Usłyszymy na przykład o tajemniczych domach UFO, nieczynnych centrach handlowych czy bawialni Widmo.
11: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
14: Najchłodniej dziś na wschodzie kraju do 10 stopni, tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie do 14 stopni i na zachodzie dziś najwięcej słońca, bo poza tym spore zachmurzenie. Wiatr dziś słaby, tylko nad morzem, miejscami umiarkowany.
13: Po 15 to jest pogodne wtorkowe popołudnie, oczywiście z Radiem Pogoda. Po godzinie 15 na pewno pojawi się rozwiązanie dzisiejszej zabawy. Zgadnij tę melodię, bo okazuje się, że już po drugiej podpowiedzi Roberta Janowskiego większość z Państwa domyśliła się, o jaką piosenkę dzisiaj Robertowi chodzi, jaki utwór nuci, ale przypomnę, że ważniejsze jest też wyjaśnienie, z czym się Państwu ta piosenka kojarzy albo jakie przywołuje wspomnienia. Ale będzie wcześniej muzyczna perełka, rzadko ten zespół pojawia się na antenie Radia Pogoda, ale dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby go zaprezentować, czyli jedna z najpopularniejszych amerykańskich grup rockowych, zespół Chicago, już za kilka minut u nas.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

A za chwilę w Radiu Pogoda taka muzyczna niespodzianka dla fanów muzyki rockowej. To będzie zespół Chicago. Dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby przypomnieć sobie tę grupę i sięgnąć po jej nagrania, dlatego że 82. urodziny obchodzi dzisiaj Robert Lem, czyli jeden ze współzałożycieli tego zespołu, klawiszowiec, kompozytor wielu przebojów zespołu Chicago. Zespołu, który jest jedną z najlepiej sprzedających się amerykańskich grup rockowych. Ma na koncie ponad 100 milionów sprzedanych płyt i nadal istnieje i działa. Robert Lem jest w zespole od samego początku, od 1967 roku, więc w przyszłym roku będą świętować swoje 60. urodziny, więc nieprzerwanie w jednym zespole, proszę Państwa, to jest naprawdę wyjątkowy sukces. Ale ja zagram dzisiaj piosenkę If You Leave Me Now, nie skomponowaną przez Roberta Lema, tylko przez Petera Setera. A to dlatego, że Peter Setter, który także był członkiem zespołu Chicago, ma polskie korzenie, więc warto sobie przypomnieć piosenkę, którą ułożył z pochodzenia Polak. Chicago, If You Leave Me Now, teraz w Radiu Pogoda.

0: Ali Babki w Radiu Pogoda. Czy po tak krótkim fragmencie, który dzisiaj zaśpiewał Robert Janowski, krótkim fragmencie piosenki, można się domyśleć, o jaką melodię chodzi?
1: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.
0: No, ja miałabym, prawdę mówiąc, trudności, ale państwo są, okazuje się, lepsi ode mnie. Za chwilę dowiemy się, o jaką melodię chodziło, no i oczywiście zadzwonię do kogoś z państwa i dowiemy się, kto z was wygra radio z logo Radia Pogoda, bo to jest nagroda główna w naszym konkursie. Zgadnij tę melodię.
2: Radio Pogoda. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
10: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APM.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Muzyka i głos AI.

0: wszystko się zgadza w samym środku dnia. Radio Pogoda, ty, wy i ja jesteśmy tutaj razem. To oczywiście zespół Partita w naszej urodzinowej piosence nagranej z okazji naszych 10 urodzin. A teraz czas wrócić do Zgadnij tę melodię.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
0: A teraz ze mną na linii pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
2: Dzień dobry, również witam i pozdrawiam.
0: Pani Emilia zapytała się mnie, jak tylko do niej odzwoniłam, czy wygrałam, czy dobrze wytypowałam piosenkę.
2: Tak było.
0: No dobrze, posłuchajmy pani Emilio, pani odpowiedzi, którą pani zostawiła na naszej automatycznej sekretarce.
2: Według mnie jest to piosenka Piotra Szczepanika, Nigdy więcej. U nas w soboty i w środy był dzień targowy, gdzie sprzedawano pocztówki dźwiękowe, plastikowe, kolorowe, z nagranymi piosenkami i ja, będąc w szkole podstawowej, lubiłam przejść przez ten targ i często ta piosenka również była puszczana. Tam się gromadził tłum przy tym stoisku.
0: No i właśnie, taka była odpowiedź. No a teraz pani Emilio, chwila prawdy, tak? I posłuchamy Roberta Janowskiego, czy o tę piosenkę dzisiaj mu chodziło. No to sprawdźmy.
3: Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem.
2: Witam panie Robercie. Ja nie słuchałam pierwszy.
3: To śpiewał Szczepanik. Ja też bardzo lubię to śpiewać na swoich recitach. Brawo wy. Nigdy więcej. Dzisiaj była, to był tytuł dzisiejszej zagadki.
0: No, pani Emilio, gratuluję, bo Robert potwierdził.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo nie wierzę, naprawdę nie wierzę. Tak jakoś mi od razu ta piosenka wpadła w ucho.
0: A dużo osób w ogóle typowało jakieś piosenki też Wodeckiego. Nie wiem dlaczego, ale tak się też dzisiaj słuchaczom kojarzyło. Właśnie też z Wodeckim. Pani Emilio, no tak naprawdę to też mam dla pani chyba bardzo miłą wiadomość, bo wygrywa pani radio oczywiście z Lago Radia Pogoda.
2: Bardzo mi się przyda.
0: Bo ja przypomnę, że bo niektórzy słuchacze dzwonią i zostawiają tylko tytuł utworu i nazwisko wykonawcy, a przecież jeszcze właśnie ważne jest to wspomnienie związane z tą piosenką, o którym też pani nam opowiedziała. I aż trudno mi uwierzyć, że w tych latach 60. była pani już w szkole podstawowej.
2: Targ do tej pory istnieje.
0: Naprawdę?
2: I nadal jest w środę i w sobotę, ale już tego stoiska nie ma.
0: No, domyślam się.
2: Z tymi pocztówkami.
0: No tak, takie pocztówki to już tylko w internecie można dostać. Ja teraz szybko sprawdziłam i nawet muszę pani powiedzieć, że tą właśnie Piotra Szczepanika z Nigdy więcej też można kupić. Kosztuje, proszę sobie wyobrazić, tylko 10 zł taka pocztówka dźwiękowa.
2: No, ale trzeba mieć adapter,
0: no
2: a nie
0: właśnie.
2: Każdy ma.
0: No kiedyś
2: myśmy
0: to...
2: mieli Bambino.
0: No właśnie, kiedyś był bardzo popularny.
2: Tak. A koleżanka miała taki orzechowy, bo to było taki Sky, prawda? Ta
0: aha,
2: obudowa.
0: No właśnie.
2: Ale ja się nie będę już więcej rozgadywać, bo ja jestem straszna gaduła.
0: No właśnie, może bardzo posłuchajmy tego Piotra Szczepanika po prostu,
2: tak,
0: prawda, pani Emilio?
2: Bardzo się cieszę.
0: Ja również
2: dziękuję
0: gratuluję serdecznie.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

88,4 i 99,5 FM.

0: Na antenie Radia Pogoda. Za 18 minut będzie godzina 16, a jeszcze przed 16 The Mamas and the Papas i ich California Dreaming na rozgrzewkę Andrzej Dąbrowski, Show by Night. A jeżeli chodzi o nasz konkurs, zgadnij tę melodię, to kolejną Robert zanuci już jutro. Pierwszy fragment pojawia się po godzinie 9, no a potem to trzeba słuchać Radia Pogoda właściwie cały czas. Jeżeli od razu Państwo nie odgadną, o co chodzi, no to te kolejne podpowiedzi pojawiają się po prostu w ciągu dnia. No i przypomnę, że nie wystarczy tylko podać wykonawcę i tytułu tej piosenki, ale ważne jest też to Państwa wspomnienie z tą melodią, którą nuci Robert Janowski, bo to właśnie na tej podstawie tutaj w redakcji wybieramy tę Państwa odpowiedź. Dzisiaj oczywiście wygrała pani Emilia, jutro może być zupełnie ktoś inny, a ja gratuluję w ogóle wszystkim tym z Państwa, którzy dzisiaj zaledwie po tej drugiej podpowiedzi króciutkim fragmencie muzycznym Roberta Janowskiego odgadli, że to właśnie chodziło o utwór Piotra Szczepanika. Nigdy więcej.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Poszukiwana?
1: Najpiękniejsza melodia.
0: Znaki szczególne?
1: Kilka nut i miliony wspomnień.
0: Ostatnie miejsce pobytu?
1: Radio Pogoda.
2: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
1: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio. Od Radia Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.

0: łatwiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
13: Została ostatnia reklama.
14: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: grzech, gdy sercu serca brak.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Została ostatnia reklama. Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Na zegarach 16, więc czas w Radiu Pogoda na najnowsze wiadomości, a po wiadomościach Ewa Demarczyk i na moście w Awinią.
17: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
17: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
18: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem. Bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
17: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, 2 miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
15: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
17: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas 2-tygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
19: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, 3 takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
17: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
20: Co jest grane w Warszawie?
21: Adrian Górny. Dzisiaj o 19:00 będzie premiera książki Wychowywać i wzruszać, literatura młodzieżowa PRL-u i spotkanie z autorką Olgą Wróbel. To w Big Book Cafe MDM przy Koszykowej. Tytuł mówi sam za siebie, będzie można dowiedzieć się albo powspominać różne książki dla dzieci z dawnych czasów. Wstęp wolny. Również o 19:00 spotkanie z Richardem Flanaganem w Nowym Teatrze. To australijski pisarz, laureat Nagrody Bookera za Ścieżki Północy. Spotkanie będzie w związku z polską premierą jego książki Pytanie numer 7. Wstęp wolny. Wybiegając nieco dalej w przyszłość, 26 października będzie gala French Touch w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Francuskie piosenki zaśpiewają m.in. Michał Szpak, Zalia, Ania Rusowicz, a także Zaz czy Imani. Poza piosenkami jeszcze klasyczny paryski kabaret i kankan. Można już kupować bilety.
20: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
22: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
20: Pogoda.
17: Do końca dnia pogodnie i słonecznie na zachodzie kraju, na wschodzie z kolei opady deszczu i większe zachmurzenie, podobnie w centrum. Dziś od 10 do 14 stopni, a więc temperatury niewysokie. Pod koniec tygodnia ma się nieco ocieplić.
22: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
16: 5 minut po godzinie 16:00, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. No ale tak jak wczoraj Państwo mówili, wystarczy tylko przy piosenkach w Radiu Pogoda zamknąć oczy i można się przenieść do różnych miejsc, być może cieplejszych w tym momencie. Za chwilę pojedziemy do Avignon, sur le pont d'Avignon, Ewa Demarczyk za moment na antenie Radio Pogoda, ale za kilka minut także taki pewien francuski przebój takiego znanego francuskiego piosenkarza Christophe, który był swego czasu wielkim hitem i co ciekawe, powstał z inspiracji pewną Polką, ale szczegóły dopiero za kilka minut.
20: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
16: Dzień dobry.

Radio Pogoda, 16:12. Dzisiaj rocznica urodzin jednego z najbardziej znanych francuskich piosenkarzy, Christophe'a. Urodził się 13 października 1945 roku. Miał bardzo długą karierę, ale właściwie tak, jeżeli chodzi o Francję, ale też i cały świat, zasłynął takim przebojem, który jako pierwszy w historii piosenki francuskiej sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy. Chodzi o piosenkę Aline. Ona właściwie miała trzy życia, bo pierwsze to był środek lat 60. po premierze, kiedy sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, ale potem w 1979 roku wytwórnia po prostu wznowiła jej wydanie. Bez żadnych zmian po prostu znów pojawił się ten singiel i trafił do kolejnego pokolenia i znów to był ogromny przebój i wtedy właśnie ten utwór sprzedał się w kolejnym milionie sztuk w samej Francji. Łącznie 3,5 miliona kopii sprzedało się tego właśnie singla. No a po raz trzeci wróciła do krwiobiegu w 2021 roku, kiedy pojawiła się w filmie Wes Andersona, Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun, ale wtedy wykonał ją Jarvis Cocker i wtedy też świat sobie o niej przypomniał. A co ciekawe, ona powstała z inspiracji polką, jak zresztą sam Christophe opowiadał w jednym z wywiadów. To była Polka Alina Natanowicz, która pracowała jako asystentka stomatologiczna, ale to w dzień, a wieczorami dorabiała jako szatniarka w klubie nocnym na bulwarze Montparnasse, no i właśnie tam Christophe ją ujrzał i się w niej zakochał, no i właśnie tak powstała ta piosenka. Alin, już teraz w Radiu Pogoda.

0: To była Halina Benedyk w Radiu Pogoda. Państwo dzwonią.
1: Dzień dobry, pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Może panią zaskoczę tym, co teraz powiem. Właśnie wybieram się na spacer z moimi pieskami po obrzeżach Słonecznego Wrocławia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No to miłego spaceru. Przypominam, że nawet na spacer można zabrać ze sobą Radio Pogoda. Jak państwo mają naszą aplikację w telefonie komórkowym, w smartfonie, no to możecie nas słuchać w zasadzie wszędzie. No tam, gdzie oczywiście jest zasięg internetu, no, a w dzisiejszych czasach jest niemal w każdym miejscu, nie tylko w Polsce, ale też i na świecie, więc warto taką aplikację w swoim smartfonie mieć. No i zazdroszczę tego słońca, bo tak patrzę za nasze okno. No u nas pochmurno. Reklama.
2: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
20: Została ostatnia reklama.
21: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
22: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
21: Ciężka?
22: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z blikomana do auta też ciężko.
21: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
22: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
21: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w blikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Warszawa. Co tam u Państwa słychać o tej porze? Za 28 minut godzina 17. Gdyby ktoś Państwa zapytał o to, jaka jest najdłuższa linia kolejowa na świecie, to co Państwo by odpowiedzieli? No, powszechna wiedza na ten temat jest taka i była przez wiele lat, że to oczywiście kolej transsyberyjska, która w tym swoim głównym odcinku łączy Moskwę z Władywostokiem. Ale to już jest nieaktualne, przynajmniej w tej chwili, dlatego że Księga Rekordów Guinnessa podaje, że obecnie najdłuższą trasą kolejową na świecie jest trasa uruchomiona w zeszłym roku przez Rosję i Koreę Północną, która łączy Moskwę właśnie ze stolicą Korei Północnej i została oficjalnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako w tej chwili najdłuższa trasa kolejowa świata. Decydujący jest też brak przesiadki na tej trasie. Ta trasa liczy aż 10 214 kilometrów, a jedzie się tym pociągiem z jednego miasta do drugiego przez 7 dni, 20 godzin i 25 minut. Wyobrażają sobie Państwo tyle czasu spędzić w jednym pociągu, prawie 8 dni. No to trzeba mieć prawdziwy pociąg do kolei. I tak się zastanawiam, czy ta podróż tym pociągiem się jakoś potwornie nie ciągnie.

kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający brak. Dobry Boże, trap się trap, odrażający brak.

0: gotówkę obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzowo zaś popie się łasą na pieszczotlep.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
0: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar duszę dmu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Sykną duszę ofiar dwu.
2: Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co na draba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Hrabie nie tkwi w złych nawyczkach i póki czas się zmieni.
1: I dynda, dynda, stryczka ci.
0: Więc póki czas się zmieni.
1: Chwileczkę.
0: O!
2: Trudno się nie uśmiechnąć, kiedy słucha się tych piosenek kabaretu starszych panów. Telefon od państwa.
3: Dzień dobry, Andrzej z Piasecka.
2: Dzień dobry.
3: Pani Monika przed chwilą powiedziała o rekordowo długiej trasie kolejowej, więc ja się chcę pochwalić, że tą dotychczas rekordową, czyli na trasie z Moskwy do Władywostoku jechałem. Jechałem nią 5 dni.
2: Ojej.
3: Wcale się czas nie dłużył, wręcz odwrotnie, jak przyszło wysiadać, to nam szkoda było opuszczać to towarzystwo i ten pociąg. Pozdrawiam serdecznie Radio Panią Monikę i pozostałych prowadzących.
2: Dziękuję, też pozdrawiam. No właśnie, bo to ten sekret tkwi w tym dobrym towarzystwie, o czym zresztą państwo wspominają też w kolejnych telefonach.
4: Dzień dobry Pani Moniko. Raz jeszcze na temat tej kolei, najdłuższej kolei świata. Jakie przyjaźnie się mogą zawiązać w przedziale. Boże kochany, przez ponad tydzień, 8 dni tam z kawałkiem jeszcze. W ciągu kilku godzin zawiązują się przyjaźnie. Ja często jeździłem do Krakowa pociągiem i rozmawiałem również z kilkoma osobami nieznajomymi, widzianymi pierwszy raz w życiu.
2: No, no tak, tak bywało rzeczywiście, ale no też nie, jak wszystko, ta historia może mieć też zupełnie inną stronę i inny scenariusz, czyli może wsiąść do przedziału ktoś tak denerwujący nas, że po prostu nie możemy z nim długo wytrzymać. Jak to wtedy jechać te prawie 8 dni?

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
18: Masz tyle sukienek.
17: No, ale wszystkie za duże.
18: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
17: Nie. Biorę Hepa Slimin.
18: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
17: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
18: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
17: To co, zakupy?
18: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
19: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
20: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
23: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
24: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
25: A w dodatku można go podać również na noc.
24: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
23: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: Coraz więcej chmur nad Polską, chociaż wciąż jeszcze sporo przejaśnień. Dziś między innymi we wschodniej połowie kraju możliwy przelotny deszcz. No, a na termometrach od 10 do 14 stopni maksymalnie. Jutro będzie podobnie. A jeszcze do końca tygodnia utrudnienia na A1 w stronę Katowic. Między węzłami Kutno-Wschód i Piątek, zwężenie i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę.
1: Pogoda. pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: Radio Pogoda we wtorkowe, pogodne popołudnie. Jest 17, więc przed nami wiadomości, a po wiadomościach zaśpiewa Bogdan Łazuka.
14: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
16: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje. Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
14: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do 2 szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo 2 przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia 3 pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
17: Protest trwa już szósty dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
18: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
17: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
19: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
17: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
14: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
15: Pogoda.
14: Do końca dnia pogodnie na zachodzie, przelotny deszcz we wschodniej połowie kraju. Jutro podobnie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie. A na termometrach od 8 stopni jutro na północnym wschodzie, przez 12 stopni w centrum, do 15 na zachodzie oraz nad morzem i 16 w rejonie Zatoki Gdańskiej.
13: Tuż po 17:00 zapraszam na kolejną godzinę naszego pogodnego wtorkowego popołudnia. Po raz kolejny zajrzymy za chwilę do dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo dzisiaj urodziny obchodzi Paul Simon. Oczywiście posłuchamy jednej z jego piosenek w duecie z Artem Garfunkelem. To będzie jedna z ich takich najsłynniejszych ballad. No ale otworzę też komuś z Państwa, mam nadzieję, drzwi do Klubu Pogodnych Ludzi. Tworzymy razem paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Państwo się mogą zgłaszać albo dzwoniąc pod nasz numer 22 444 4004 i zostawiając wiadomość, że chcieliby Państwo też być w takim klubie pogodnych ludzi i mieć legitymację członkowską, albo przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl.
15: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

To Ada i Korda. Ja mam nadzieję, że Radio Pogoda ma u Państwa plus za wiele piosenek, które pojawia się na naszej antenie. A za chwilę, mam nadzieję, też taki plusik nam Państwo postawią za ten utwór, który za moment usłyszymy. To będzie jedna z najsłynniejszych ballad na świecie. A zaczęło się wtedy, kiedy dwóch chłopaków poznało się w szkole, chociaż Paul był starszy o rok od Arta. Paul Simon i Art Garfunkel, bo o nich właśnie mowa. Razem wystąpili w sztuce Alicja w Krainie Czarów. Tak się poznali. Okazało się, że obaj bardzo lubią muzykę. Założyli w szkole własny zespół, który nazwali Tom and Jerry, czyli ten kot i mysz. A to dlatego, że dzieli ich spora różnica wzrostu. Paul Simon 1,60 m, Art Garfunkel jakieś 1,77 m, z tego co pamiętam. Więc no, na scenie widać rzeczywiście tą różnicę wzrostu. No i tak właśnie, proszę Państwa, powstała ta słynna grupa muzyczna. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj Paul Simon obchodzi 85. urodziny. Od kilku lat już nie występuje na scenie. Stracił niemal całkowicie słuch w lewym uchu. Jakoś starał sobie z tym radzić, ale okazało się jednak, że to przerasta jego możliwości. Z tego co wiem, odwołał swoje występy, ale cały czas walczy z tym i ma nadzieję, że jeszcze kiedyś na scenie się pojawi, czego oczywiście mu życzymy. A przed nami no to właśnie ta słynna ballada, czyli The Sound of Silence, którą Paul Simon napisał dosyć wcześnie, bo miał tylko 21 lat. Ona pojawiła się na tej chyba pierwszej płycie Simona i Garfunkela i przeszła bez echa. I dopiero kiedy producenci znów ją jakoś tam wyciągnęli, dodali do niej nowe instrumenty, to okazało się to ogromnym, ogromnym przebojem. Paul Simon pisał i muzykę, i słowa do tego utworu, bo jest autorem i muzyki, i słów. Siedząc w ciemnej łazience swojego domu, gasił światło, wsłuchiwał się w ciszę, no bo przecież ta piosenka właśnie tak się zaczyna. Witaj ciemności, stara przyjaciółka, a potem też jest o tej ciszy. The Sound of Silence.

0: propos jeszcze Paula Simona, pan Bartek zadzwonił i przypomniał, że Paul Simon też był mężem słynnej Carrie Fisher, wprawdzie tylko rok, ale jednak. I rzeczywiście, no pewnie wtedy wielu mężczyzn na całym świecie zazdrościło mu, że może być u boku tej słynnej księżniczki Lei z Gwiezdnych Wojen. Eleni przed chwilą śpiewała w tej piosence Weselej z przyjacielem zmieniać swój czas. No i my też, proszę państwa, tworzymy taką paczkę przyjaciół Radia Pogoda, czyli Klub Pogodnych Ludzi. I za chwilę zadzwonię do kogoś z państwa, żeby właśnie przyjąć do klubu. Już mam przygotowaną legitymację członkowską i naszą radiopogodową przypinkę.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
12: A flat white?
11: Też.
12: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa.

0: Zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Reklama.

0: Jeżeli chodzi o taniec, proszę Państwa, to nieustannie polecamy Radio Pogoda. W piątek wieczorem o 18:00 w każdy piątek rusza nasza pogodna potańcówka. A teraz czas przyjąć kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj wykręciłam numer do Pani Joanny.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka. Czy to Pani Joanna?
2: Tak.
0: Pani w jakimś teraz zatłoczonym miejscu, słyszę.
2: Tak, tak, już wychodzę, gdzie trochę
0: ciszej. Jeszcze w pracy?
2: Jeszcze w pracy.
0: A co Pani robi na co dzień, powie nam Pani?
2: Uczę zawodu kucharza w szkole.
0: Aha.
2: Kształcenia zawodowego.
0: Czyli teraz trwają zajęcia, tak?
2: Nie, to teraz jest praca mojego męża, druga praca.
0: Okej, to znaczy co, Pani też mężowi pomaga w pracy, czy po prostu przyszła w odwiedziny?
2: Pomagam czasami.
0: A co mąż robi?
2: Prowadzi swoją działalność. Mm-hmm.
0: A czy Państwo razem słuchają Radia Pogoda, czy to tylko Pani wybór?
2: No, tak jakoś męża przekonałam do tego radia.
0: Dobrze. Tak. Napisała Pani w zgłoszeniu do klubu, że kocha pogodnych, pozytywnie zakręconych ludzi. Rozumiem, że właśnie takich Państwo szukają gdzieś tam, tak? I żeby wspólnie razem pracować i spędzać wolny czas.
2: Dokładnie, dokładnie. Takich mamy wokół siebie.
0: A skąd w ogóle wybór Radia Pogoda?
2: Gdzieś to tam słyszałam w samochodzie najczęściej. Aha. I po prostu mi bardzo podeszły te wszystkie utwory. Oczywiście redaktorzy też fajni, także bardzo mi się podobało.
0: O, bardzo dziękuję.
2: I lubię. Pozytywnie mnie jeszcze nastraja do radia.
0: No tak, no właśnie, bo wydaje mi się, że my też jesteśmy tacy pozytywnie zakręceni.
2: Tak.
0: I pewnie pasujemy dlatego do tego Pani świata. Tak, takie mam
2: dokładnie,
0: po prostu wrażenie.
2: Dokładnie.
0: No i mamy też fajnych słuchaczy, to chyba też trzeba podkreślić, prawda? Że to jest takie wyjątkowe radio, które ma naprawdę wyjątkowych słuchaczy.
2: Dokładnie. Pryska optymizmem.
0: O tak, zdecydowanie, niezależnie od wieku.
2: Dokładnie.
0: Pani Asiu, to ja mam dla Pani taką oto wiadomość dzisiaj.
1: Witaj w klubie pogodnych ludzi.
2: O, super.
0: Także witamy w klubie, ale skoro i Pani i mąż słuchacie Radia Pogoda, to żeby mu nie było smutno, to co Pani myśli o tym, żeby jemu taką legitymację członkowską dać? Zasłużył?
2: No, oczywiście. Dobrze. Stara się przynajmniej.
0: To proszę powiedzieć, żeby się cały czas starał, bo jak nie, to mu Pani odbierze po prostu tą legitymację. Jak przestanie być pogodne i zaczniemy rudzić.
2: Oczywiście.
0: I dzięki za zgłoszenie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: Żyj kolorowo, Ewa Pem na antenie Radia Pogoda. Pani Ewa opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach i te opowieści mogą Państwo znaleźć m.in. na naszej stronie radiopogoda.pl. A propos spotkania z ciekawymi ludźmi, no to przed nami Aleja Sław już po godzinie 18. Dzisiaj znowu o lalce, bo to temat nadal bardzo aktualny i bardzo gorący. No właśnie, o czym dzisiaj w Alei Sław, o tym już Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzisiaj zapraszamy trochę do kina, ale od tej muzycznej strony, bo rozmawiam z kompozytorem lalki, Łukasz Targosz, ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na Aleję Sław dzisiaj po 18.
1: Będziemy rozmawiać nie tylko o lalce. Zapraszamy.

0: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
1: Ale że już?
0: No już.
1: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
0: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
1: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
0: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
3: Masz tyle sukienek.
2: Ale wszystkie za duże.
3: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
2: Nie, biorę Hepa Slimin.
3: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
2: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
3: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
2: To co, zakupy?
3: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
4: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
5: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
6: Kupujesz, już meblujesz.
7: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
14: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Została ostatnia reklama.
19: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
20: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
19: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
21: Reklama.
22: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Trochę przejaśnień i trochę chmur w nocy, miejscami mgły, przede wszystkim we wschodnich regionach. Na wschodzie też, na południowym wschodzie będzie najzimniej, bo 2 stopnie do 8-9 na zachodzie i nawet 11 miejscami nad morzem. Jutro też możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Noga z gazu na trasie S6 między węzłami Rusocin-Gdańsk-Południe. Zderzyły się tu dwie osobówki, utrudnienia na jezdni w stronę Gdyni.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Reklama. Na zegarach 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A tuż po nich słyszymy się w Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
14: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
14: Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
16: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
14: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
17: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
14: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
18: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
14: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozewski, zapraszam. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18.45. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Alons Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
15: Pogoda.
14: Jutro tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień. W pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem. A na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.
21: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Jeśli byliście już Państwo w kinie i widzieliście lalkę Macieja Kawalskiego, to zapewne zrobiła na Was wrażenie muzyka. Za tę muzykę odpowiada Łukasz Targosz. I to on właśnie dziś będzie gościem w Alei Sław. Zapraszam bardzo serdecznie już za kilka chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj u mnie i u Państwa gościem jest Łukasz Targosz. A Łukasz Targosz stworzył muzykę do lalki. Ostatnio, bo dorobek ma Pan znacznie większy, nawet przygotowując się do naszej rozmowy, to tak sobie pomyślałam, że nie wiem o czym rozmawiać, bo o wszystkim bym chciała.
2: Tak jak wspomniałem, jestem gotowy na każde pytanie. No rzeczywiście ta lalka to jest taka muzyka, na którą, znaczy w ogóle na ten projekt ja bardzo czekałem. Wiem też, że widzowie w kinach też czekali i ta presja była duża i oczekiwania były duże. Mam takie poczucie, że ta muzyka się podoba. Czytam fantastyczne i przemiłe komentarze, takie, które no, twórcy dają tylko powód do takiego dużego zadowolenia.
1: To może tak zacznijmy po kolei. Jak to się w ogóle stało, że stworzył Pan muzykę do lalki? Kiedy pojawiła się ta propozycja? No, jak?
2: Chyba propozycja pojawiła się w 77 roku, bo w tym roku się urodziłem i wtedy też powstał serial. Mhm. Ale serio mówiąc, 2 lata temu pracując z producentem Radkiem Drabikiem, Radek pokazał mi plakat. Plakat dżentelmena odwróconego tyłem w cylindrze z wymownym napisem lalka. I to jest taka anegdota, bo ja powiedziałem, to jest Marcin Dorociński, prawda? I on trochę zdębiał, bo nie spodziewał się, że trafię w 10. Rzeczywiście trafiłem. I zaczęliśmy od słowa do słowa rozmawiać przy poprzedniej produkcji, a w zasadzie 2 produkcje wstecz, żebym napisał tę lalkę. No oczywiście to był projekt tak bardzo wysokobudżetowy, że uzbieranie tych pieniędzy przez producenta myślę, że jest no, wejściem na Broad Peak, K2 i Mount Everest w ciągu jednej doby. Mm-hmm. I to jest wielki szacun. Czytałem wczoraj wywiad z Radkiem, który mówi, że to jest test dla całej branży i to jest zaproszenie widzów, którzy po pandemii przestali chodzić do kina. To jest zaproszenie ponownie do sal z wielkim ekranem. W związku z czym no, trzymamy kciuki. Moja historia z lalką, tak jak wspomniałem, zaczęła się ponad 2 lata temu. To było czytanie scenariusza, to były potem rozmowy z reżyserem Maćkiem Kawalskim na temat warstwy słowa. Ja bardzo lubię uczestniczyć też w tym procesie, który kształtuje jeszcze nie nakręcone elementy dzieła filmowego, czyli scenariusz. Czytałem jakieś tam swoje przemyślenia, wrzucałem do tego worka burzy mózgów. No i ostatecznie powstał ten scenariusz realizacyjny, który pewnie częściowo Państwo mieli okazję albo będą mieli okazję oceniać i przeżywać w kinie.
1: Do kina oczywiście nieustająco zapraszamy, ale też zapraszamy do tego, żeby zostali Państwo z nami. Aleja Sław wraca po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
10: Reklama.

wtedy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak wygląda ten proces tworzenia muzyki w głowie kompozytora?
2: I to jest...
1: Czyta pan scenariusz, no i co? Już pan go słyszy?
2: No, ja mam taką odpowiedź, że ja jestem takim trochę ciągle dzieckiem i moje wewnętrzne dziecko patrzy na te najpierw zdania, litery, wyrazy, a potem na montaż, albo nawet nieskończony montaż. Mhm. I chyba przez jakieś swoje doświadczenia, swoje dziecięce jakieś wyobrażenia, bo to jest... To jest tak, że się siedzi w takiej wielkiej piaskownicy. Ja to powtarzam jak mantrę. I ja w tej piaskownicy się siedzę i bawię się swoimi klockami. I to jest i bardzo współczuję ludziom, którzy nie mają takiej satysfakcji z pracy jak ja. I wszystkim życzę takiej satysfakcji z tej pracy. Oczywiście czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, ale to jest chyba największa pasja tej strony zawodowej mojego życia. To jest wspaniałe.
1: Jak często zmieniał się temat, który jednak jakby został przez pana zaakceptowany?
2: Znaczy to przeze mnie to był to jest jakby sytuacja może... to trochę inaczej działa.
1: O. Aha, to jak to działa w takim razie?
2: To działa w ten sposób, że ten akcept tak naprawdę to jest akcept głównie reżysera i producenta. Mhm. Oczywiście ja mam na to wpływ, no bo to są moje nuty. Natomiast w wypadku Lalki ta historia ma dość ciekawą drogę, dlatego że ja 2 lata temu zaproponowałem Radkowi temat, który mu się bardzo spodobał i rzeczywiście ten temat wszyscy chodzili i nucili, ale ja też wyobrażałem sobie, że ta lalka po prostu będzie inaczej i wyglądać i troszeczkę będzie o czymś innym, ponieważ ja się fascynuję historią, co prawda głównie historią II wojny światowej, ale te napięcia pomiędzy strukturami warstw społecznych są mi bliskie i też tym się interesowałem, szczególnie przejście pomiędzy romantyzmem a pozytywizmem. I ten temat niósł w sobie takie cierpienie polskie, taką martyrologię. Tam trochę było tych legionów napoleońskich, trochę przegranych powstań, trochę o epoce, a trochę mniej o Wokulskim, trochę mniej o miłości, trochę mniej o romantyzmie. I jak zaczęliśmy pracować już z wieloma wariantami tego tematu podczas montażu, no to okazało się, że Maciek Kawalski miał takie poczucie, że ten temat jest zbyt ciężki. I zaczęliśmy szukać czegoś, co jest bardziej o duszy Wokulskiego. I przyznam się szczerze, że ja w którymś momencie stwierdziłem, dobra, no to muszę się pożegnać, albo powinienem się pożegnać z tym tematem, który tak wszyscy lubią, i znaleźć coś zupełnie nowego. I to jest najgorsze. Znaczy, to jest najtrudniejsze i najgorsze, bo no, trzeba się pożegnać z tym, co się kocha i napisać coś, co się jeszcze bardziej kocha. No i tak się stało. Tak się stało. Ja popatrzyłem na ten świat, Warszawy, Lalki, Prusa, trochę przez okulary, których nie nosi, ale przez oczy Wokulskiego i serce Wokulskiego, i tak powstał właśnie ten temat główny, filmowy, który towarzyszy Wokulskiemu przez cały film.
1: A dzisiaj moim i państwa gościem jest Łukasz Targosz, kompozytor muzyki do filmu Lalka. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami i do tematu Lalki, i do tematu muzyki, i do kilku innych, równie ciekawych tematów jeszcze wrócimy w naszej rozmowie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
17: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Przed nami chłodna noc, miejscami z mgłami, środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. We wschodniej połowie kraju może przelotnie padać. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, do 15-16 na zachodzie i nad morzem. Awaria ciężarówki i utrudnienia na trasie S61 Suwałki Szczuczyn w pobliżu obwodnicy Ełku to na jezdni w stronę Warszawy.

0: jest.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Tak dopytuję o tę pracę kompozytorską, no bo wydaje mi się, że wiele osób trochę, no myśli sobie, dobra, gra muzyczka, fajnie, ładnie to wygląda, no ale jakby sam w ogóle ten moment wymyślenia tego, no to już jakby wiadomo, że to jest pański geniusz, bo tak chyba mogę nawet powiedzieć, ale też myślę sobie o tym, że no to się zmienia, że pewnie gdzieś tam na początku tworzy pan jakieś dźwięki, jakiś zarys czegoś, a za chwilę myśli sobie pan, podobnie jak z pisaniem chyba takim tekstu, że a może ten inny pomysł byłby lepszy. Czy to jest tak, że to przychodzi i już się okazuje, że to jest super i zostaje?
3: Jest szczęśliwie bardzo różnie. Jest tak czasami, że w ciągu, nie wiem, dosłownie momentu, chwili powstaje coś, co spełnia wymogi obrazu. To też państwu powiem, że obraz jest brutalem. To jest potwór, który jak coś nie pasuje, to wypluwa te dźwięki, tę muzykę po prostu w sposób bezpardonowy. Ja wiele razy szedłem spać w jakiejś euforii, że tak, mam to, wspaniale, jest, to będzie cudowne, wszyscy będą to nucić, rozpoznawać. Jestem absolutnie zadowolony z siebie, po czym rano schodziłem do studia i jak słuchałem tego, mówię, o Jezu. Nie.
2: Samo zachwyt minął.
3: Jest tak, i jest tak zwany control delete i dobranoc i zaczynamy zabawę od nowa. Ale są też takie momenty, w których temat zaczyna pracować i oczywiście w momencie, kiedy on po pierwsze mi się podoba, po drugie mam takie poczucie, że on też pracuje.

0: się z samym sobą, zmierzyć się z obrazem, być na tyle zadowolonym z tego, co powstało, żeby odważyć się pokazać to dalej i potem liczyć na zachwyty osób trzecich. No a potem to już jest zabawa, bo jak mamy temat, który spełnia swoją rolę i on jest przypisany, nie wiem, do postaci, do sytuacji, do emocji, to potem, przynajmniej ja tak mam, próbuję go rozwinąć na całym tak zwanym timeline'ie, czyli na całym czasie trwania montażu. No i w zależności od tego, jakie to kino, jakie są potrzeby, jaki to gatunek, no to taka instrumentacja czasami też łamie się kanony utarte przez wielkich mistrzów muzyki filmowej i robi się to zupełnie inaczej. Robi się to łącząc jakieś dziwne brzmienia dronowe z elektroniką, elektronikę z orkiestrą, orkiestrę z, nie wiem, z jakimiś nagraniami instrumentów alternatywnych. Ja wiele razy na przykład korzystałem z darcia papieru jako element perkusyjny. Z jakimiś instrumentami, które się sprowadza z drugiego końca świata i próbuje się na nich grać. No to jest właśnie ta piaskownica, o której mówiłem.
1: Ale jak słychać z tej piaskownicy i z tej zabawy dźwiękami, instrumentami i innymi formami, które można wykorzystać w muzyce, czasami wychodzi coś wspaniałego. Z kompozytorem Lalki, Łukaszem Targoszem, jeszcze dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto. Dużo dobrego.
4: Za mniej.
6: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
7: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Reklama.
15: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, ale skoro na zegarach 19, no to teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
16: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera, coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
16: Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
18: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
16: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
19: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
16: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
4: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy, czy jakość naszego powietrza.
16: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
14: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
16: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
20: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
16: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody, wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
21: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci na właśnie w październiku.
16: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Przemysław Pozewski, zapraszam. Maja Chwalińska gra dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majer Sherif 6-3, 6-2. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Nasz koszykarz zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem ligi NBA wygrała z London Lions 119-66.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
16: Jutro na termometrach maksymalnie od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, tylko na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach przelotny deszcz i przeważnie pochmurno.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w naszym studiu gości Łukasz Targosz. To on stworzył przepiękną muzykę do filmu Lalka. Ale nie tylko o lalce rozmawiamy, ponieważ Łukasz Targosz ma na swoim koncie naprawdę wiele wspaniałych utworów stworzonych do wielu wspaniałych produkcji filmowych. O tym wszystkim w naszej rozmowie już za kilka chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry ponownie.
17: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Film trwa lalka 2,40. Czasowo ile tam jest muzyki?
2: Myślę, że około godziny 20 minut. To przynajmniej. I to jest taka muzyka, która jest napisana sauté. W sensie takim, że jakby te tematy gdzieś tam później też się powtarzają w różnych opracowaniach, ale takiej muzyki komponowanej netto powiedziałbym około półtorej godziny.
1: No to jaki jest w takim razie ten koszt brutto? Jak długo panu zajęło to pisanie? To rzeczywiście były te 2 lata?
2: No nie. No nie, dlatego, że to też jest taka sytuacja, że proces produkcji filmowej rządzi się swoimi prawami.
1: Do tego też wrócę.
2: I w którymś momencie reżyser i montażysta i producent trochę się zamykają w swoim świecie i montują film. I to jest też trudny proces, bo czasami ten scenariusz produkcyjny się kompletnie wywraca i film wygląda zupełnie inaczej niż miał wyglądać. Ja oczywiście w tym czasie wysyłam i proponuję jakieś swoje wersje, które albo są używane podczas montażu, albo nie. Natomiast ja lalkę dostałem już w takim tak zwanym picture locku, czyli obrazie, który już się nie zmieni, jest zaakceptowany około 3 miesięcy temu. Natomiast prace takie muzyczne rozpoczęliśmy w okolicach, jeśli dobrze pamiętam, kwietnia. I to był pierwsza układka tak zwana filmu, która trwała około 5 godzin. No i z 5 godzin zeszliśmy nożyczkami Przemka Chruścilewskiego i oczyma i talentem Radka Drabika i Maćka Kawalskiego do 2 godzin 40. Także tak to właśnie wyglądało.
1: No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, który mi się wydaje trochę smutny w procesie tworzenia filmu i wszystkich towarzyszących mu elementów, ponieważ widziałam w internecie relacje muzyków, że muzyka do lalki była nagrywana jeszcze we wrześniu.
2: No tak, ale dlaczego smutny?
1: No bo to tak na ostatnią chwilę, a przecież muzyka jest ważnym elementem w filmie.
2: No tak, ale zanim... dobrze, to ja wyjaśnię. Zanim wejdziemy do studia nagrań i te przewspaniałe, cudowne talenty ludzkie i ta wrażliwość się spotka w studio i zacznie wspólnie muzykować i nagrywać, to powstaje tak zwany mock-up. Mock-up to jest... coś, co jest prezentacją, powiedziałbym, 80% jakości brzmienia ostatecznego. Upraszczając, to jest tak naprawdę zaprogramowana muzyka, która brzmi w okolicach orkiestry symfonicznej w tym wypadku, no ale to jest komputer ciągle. Najrozsądniej jest przy tak dużych produkcjach ustawić sobie nagrania, no może nie na ten ostatni moment, ale na ten moment, kiedy zostawia się jak najwięcej czasu na pracę tą koncepcyjną, zmienianie kompozytorską, bo może jeszcze przewróćmy coś. W momencie, kiedy już nagramy, to gilotyna spada, kurtyna zamknięta, dziękuję, dobranoc, możemy tylko w ograniczony sposób przesuwać coś w lewo, w prawo, edytować, usuwać jakieś sekcje, natomiast już nie można nic zrobić. Więc ta decyzja o nagraniach dość późno jest świadoma produkcyjnie, żeby nagrać to w takim momencie, żeby było spokojnie, wystarczająco czasu na to, żeby zmiksować muzykę, żeby jeszcze coś ewentualnie poprawić, coś jeszcze dołożyć i spokojnie zamknąć projekt.
1: A o tym wszystkim opowiada Łukasz Targosz, który napisał muzykę do filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, to już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
14: Została ostatnia reklama.
15: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
16: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
15: Ciężka?
16: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
15: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
16: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
15: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Mam takie trochę wrażenie, że no rzeczywiście ta praca nad muzyką trwa właściwie do samego końca. Tam jeszcze się może coś zmienić, wręcz w ostatnim momencie.
2: Tak, praca nad dźwiękiem, głównie nad dźwiękiem i nad muzyką, to są takie ostatnie szlify dzieła filmowego i rzeczywiście potrafią trwać, niech mi pani wierzy, prawie że do ostatniego momentu wypisu. Trochę jest inaczej z efektami wizualnymi, trochę jest inaczej z korekcją barwną, zupełnie inaczej z montażem. My jesteśmy na tej barykadzie do ostatniego momentu.
1: I potem, gdy poszedł pan, zobaczył pan na premierze film, to jak się słucha własnej muzyki w całym takim anturażu filmowym?
2: No to powiem, że tak, że pierwszym takim momentem, trochę bardziej intymnym niż premiera, to jest odbiór muzyki i dźwięku, dlatego że wtedy producenci, reżyser, osoby, które brały udział w produkcji kreatywnie i są bardzo mocno zaangażowane i związane z projektem, przychodzą do takiego kina, w którym jest najlepsze możliwe nagłośnienie i tam oglądamy i słuchamy tego filmu. I to jest taki moment, że ostatni moment, kiedy można się upewnić, czy wszystko na pewno działa, czy być może coś, jakąś ścieżkę wyłączyć, czy może nie wyłączyć, czy może jeszcze dodać konia, który przejeżdża w czwartym planie, czy jeszcze jakieś może okrzyki, ptaki. Tutaj możemy tych elementów wymieniać do rana pewnie. No i to jest taki moment, kiedy naciska się klawisz Enter, no i film się wypisuje. Potem tworzą się kopie, a zupełnie czymś innym jest premiera, bo to jest pierwszy raz tak naprawdę, kiedy publiczność odbiera ten film, pierwszy raz go widząc. Myśmy byli trochę spokojni, dlatego że Radek bardzo słusznie zrobił troszeczkę pokazów fokusowych. I wiedzieliśmy, że film się podoba. Natomiast no, przyznam szczerze, że opera w Teatrze Wielkim, no to było dla mnie przeżycie chyba no niepowtarzalne na pewno. Mam nadzieję, że to nie jeszcze to przeżycie najwyższe, ale powiem szczerze, że jak się wyjeżdża, bo tak było, wyjeżdżaliśmy takimi wózkami na scenę i jak się widzi piękno tego miejsca, ludzi, którzy przyszli na ten film, a potem jeszcze po projekcji odbiera się komplementy związane z tym, że ta muzyka rzeczywiście zaistniała w tym filmie i się podobała, no to to jest cudowne. Ja miałem takie dwa momenty przy lalce, kiedy się szczególnie wzruszyłem, bo no po pierwsze wchodząc na jedną z promocyjnych imprez związanych z jednym z sponsorów filmu w Łazienkach Królewskich usłyszałem swoją muzykę i pomyślałem sobie, o kurczę, to jest naprawdę, warto było. Warto było siedzieć te wszystkie godziny, już nie nad lalką, bo to jest jakiś proces, żeby dojść do tego miejsca. No a potem drugi raz rzeczywiście w sali Moniuszki, słysząc swoją muzykę i ludzi, którzy no, płaczą, bo pani obok mnie po prostu się popłakała, no to jest to pewnego rodzaju na pewno spełnienie artystyczne.
1: To też jest ciekawe, jak zupełnie inne emocje wywołuje muzyka, niż na przykład jak aktorzy opowiadają o tym, jak widzą siebie na ekranie. I wielu aktorów opowiada, że nie, oni tylko poszli obejrzeć kolegów. Siebie w ogóle tam nie chcą oglądać na tym ekranie. No mimo, że to też absolutnie produkcja wielka i też aktorsko i muzycznie pod każdym względem wielka. I tak myślę sobie o tym, że nie miał pan na przykład takich momentów, kiedy miał pan jeszcze oglądając już ostateczną wersję filmu taką myśl, że a tu mogło być tam, nie wiem, pół tonu wyżej, niżej, no, inaczej.
2: Ja niestety mam taką wadę, bo chyba nie zaletę, że ja bym jeszcze poprawiał i jeszcze poprawiał i jeszcze poprawiał i jeszcze poprawiał. Ale też z biegiem lat nauczyłem się, że no trzeba odcinać tę pępowinę. I to jest najtrudniejszy moment, kiedy to nasze dziecko idzie w świat i już żyje swoim życiem. I tej sesji muzycznej prawdopodobnie więcej otwierać nie będę, aczkolwiek będzie wydawany soundtrack, w związku z czym z wielką ochotą jeszcze tam zajrzę i poprawię kilka elementów miksu, szczególnie że będzie to słuchane w oderwaniu od obrazu, w związku z czym chciałbym, żeby to było jak najbardziej pełny i najbardziej wartościowy miks tej muzyki. Ale tak, no to jest taki moment, kiedy już mówimy do widzenia i czekamy, żeby się spotkać przy kolejnych projekcjach kinowych albo telewizyjnych, to zobaczymy.
1: To na razie taki duży znak zapytania i otwartość tak, w tym temacie. Tak. Drodzy Państwo, proszę się nie dziwić, że czasem nie ciągnę za język, ale jak Państwo zapewne wiedzą o niektórych projektach, po prostu przed ich powstaniem jeszcze mówić nie można. Łukasz Targosz, który skomponował muzykę do filmu Lalka, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Aleja Sław, Radia Pogoda. Wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Będzie wydawany soundtrack. Czy to oznacza, że ta muzyka jest wtedy nagrywana jeszcze raz do takiego projektu, czy to już się pracuje na tym, co zostało nagrane?
2: Nie, to jest tak, że ze wszystkich utworów, które są w filmie, ja stworzę takie kompilacje, czyli dłuższe formy, no bo utwory w filmie trwają w okolicach, no, powiedzmy do 4 minut. I taki utwór 4-minutowy jest utworem, który absolutnie jest... może być utworem autonomicznym. Mhm. Natomiast krótsze utwory, szczególnie pochodzące z tego samego tematu, warto jest połączyć w dłuższą formę, żeby słuchacz mógł jakby delektować się dłuższym słuchaniem, a nie słuchaniem fragmentów minuta 15. Więc to jest taka praca, którą muszę jeszcze zrobić. Wyjdzie, wiem o tym, soundtrack w tak zwanym digitalu, czyli na platformach streamingowych, ale oprócz tego, nie chcę zapeszać i bardzo w to wierzę, będzie w okolicach połowy listopada wydanie na winylu. Tym bardziej mnie to cieszy, bo będzie to mój pierwszy winyl i cieszę się z tego powodu niezmiernie.
1: No też super, bo taki winyl to trochę jednak oddaje klimat taki starszy. Też muzyka chyba z winyla brzmi zupełnie inaczej niż taka digitalowa.
2: No myślę, że to jest doświadczenie, bo to jest, trzeba sobie nastawić płytę, trzeba mieć ten gramofon. Ja sobie zawsze wyobrażam, że to jest w takim aksamitnym zaciszu domowym puszcza się tę muzykę, która brzmi cieplej niż ta właśnie scyfryzowana.
1: Jeśli chodzi o orkiestrę, która wykonuje utwory, do lalki konkretnie, w jaki sposób następuje wybór orkiestry, która to zagra? No, bo to chyba też dla muzyków przeżycie, tak sobie myślę.
2: Myśmy mieli, zacznę od tego, że mieliśmy super energię. To jest tak, że ja od wielu, wielu lat współpracuję z dyrygentem Jackiem Tarkowskim, moim kolegą i przyjacielem jeszcze z lat studenckich z Krakowa. I zwiedziliśmy wspólnie wiele miejsc, w których nagrywa się muzykę filmową. I pandemia zmusiła nas do tego, żeby zacząć nagrywać trochę domowymi sposobami. Okazało się, że w rzeczywistości trochę postpandemicznej, jak już zaczęło wszystko wracać do normy, stwierdziliśmy, że... Znaczy, mam taką wdzięczność do tych ludzi, którzy nagrywali w trakcie pandemii w domach, w jakichś warunkach naprawdę, no nie chcę powiedzieć prowizorycznych, bo te czasy się też zmieniły, ale nie studyjnych, że stworzyłem taką orkiestrę, która jest wyselekcjonowana przez Jacka i nosi jego nazwę, jego nazwiska, czyli Tarkowski Orkiestra. I są to muzycy, którzy grają w bardzo różnych orkiestrach, ale mają bardzo duże doświadczenie w nagrywaniu. Muzyk, który jest muzykiem sesyjnym, ma świadomość, jak trzeba zachowywać się w studiu, bo to jest tak, że jeżeli załóżmy, nie gra sekcja altówek i ktoś wyciągnie sobie wodę mineralną gazowaną i otworzy w trakcie nagrania jakiegoś fragmentu, który jest cichy, no to trzeba wszystko powtarzać. To jest, i to jest taki bardzo radykalny przykład, natomiast kręcenie się na krzesłach na przykład, czy jakieś kichnięcia,
1: dres.
2: i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy. Fenomenalną rzeczą, która się wydarzyła podczas nagrań lalki, być może to jest kwestia tego, że zwykle kompozytor mówi dwa słowa od siebie, czym się zajmujemy tegoż dnia i jak to wszystko będzie. Byli też producenci i był też Maciek Kawalski, który powiedział wspaniałą mowę, która myślę, że poza tym, co ja powiedziałem, była bardzo mocno inspirująca dla muzyków i wiem, że muzycy dzwonili do Jacka, mówiąc, że to była najfajniejsza energia, w jakiej mieli przyjemność grać. Myślę, że to słychać w tej muzyce, więc tylko się cieszyć i wzruszać.
1: A o tym wszystkim opowiada dzisiejszy gość Alei Sław, Łukasz Targosz, który skomponował muzykę do filmu Lalka. Zostańcie Państwo z nami, słyszymy się ponownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
18: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
21: Masz tyle sukienek.
20: Ale wszystkie za duże.
21: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
20: Nie, biorę Hepa Slimin.
21: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
20: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
21: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
20: To co, zakupy?
21: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
22: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
23: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
24: Re-

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Przypominam Państwu, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest kompozytor muzyki do filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, Łukasz Targosz.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak długo trwają takie nagrania? To rzeczywiście, jak na przykład siada taka orkiestra, to udaje się to, nie wiem, raz wykonać i to już jest gotowe? Czy to jest powtórka?
2: To jest bardzo różnie. Zasada jest taka, że zaczyna się grać od tych najbardziej skomplikowanych utworów. Ciężko jest mi ocenić, czy pierwszy tak zwany take, czyli

0: serdecznie pozdrawiam i ściskam. I całą ekipę, która brała udział w tym nagraniu i całą orkiestrę. No więc tak, to jest cały dzień nagrań, a oprócz tego odbywają się nagrania w innych miejscach, nagrania sekcji dętej drewnianej, sekcji instrumentów dętych blaszanych, perkusyjnych, więc to jest taki proces, który się wydłuża w czasie, natomiast to takie duże nagranie, w tym wypadku akurat to był jeden cały dzień.
1: Użyję tego argumentu, no bo oczywiście czasem się wydaje, że no teraz czasy komputerów, to by tu można było stworzyć dużo komputerowo. Czy tu było dużo stworzone komputerowo, czy jednak te żywe instrumenty wiodą prym?
0: To jest tak, że w tym skorze są oczywiście próbki komputerowe, ale one nie mają żadnego znaczenia dla finalnego brzmienia. W tej muzyce jest też trochę elektroniki, w związku z czym no, elektroniki już się nie wymienia. Ona po prostu zostaje, te instrumenty analogowe, czy jakieś pady, to wszystko zostaje tak, jak ja to zagrałem u siebie w studio. Natomiast nic nigdy nie zastąpi żywego człowieka. A taki miks tych talentów, tej wrażliwości i oddania tej muzyce i takiej czułości też, no powoduje to, że to jest jeden z najpiękniejszych dni w życiu, myślę, kompozytora. No mogę powiedzieć tyle, że ludzie, którzy znali tę muzykę, no bo spotykaliśmy się na tak zwanych kolaudacjach czy prezentacji muzyki i słyszeli tę muzykę właśnie w formie komputerowej, która, proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że to nie brzmi. To brzmi. To różnica pomiędzy komputerem, a tym, co usłyszeli w studio, była taka, że ci ludzie płakali po prostu. Ludzie, którzy znają tę muzykę, mniej więcej oczekiwali albo domyślali się tego, co mogą usłyszeć, jak to będzie brzmiało. I ten moment, kiedy pierwszy raz orkiestra zagrała, ja miałem podgląd na orkiestrę i na miejsca siedzące właśnie na Nowej Miodowej i patrzyłem, co się dzieje, no to łapali się po prostu za klatki piersiowe, a potem były łzy, były wzruszenie, także no i chyba to się przeniosło dalej, bo tak jak czytam te komentarze w różnych portalach, no to ta muzyka rzeczywiście się podoba.
1: Przejmuje się pan opinią internetu na temat muzyki do lalki?
0: No tak. Oczywiście zależy mi na tym, żeby była dobrze odebrana, bo byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że nie. Natomiast też ja pracuję w tej branży i w filmie już ponad 25 lat i wiem o tym, że czasami opinie albo są niekompetentne, albo są nieuczciwe po prostu i przyznam się szczerze, że dla mnie najważniejsze jest to, że publiczność docenia tę muzykę. Oczywiście cieszy mnie, że pan Tomasz Raczek w swojej recenzji zwrócił uwagę na muzykę, że ktoś tam jeszcze zwrócił uwagę na muzykę, natomiast no też mam świadomość, z jakim projektem miałem do czynienia, jaką to było przygodą, jakim to było przeżyciem, ale też jaką to była odpowiedzialnością, bo tacy mistrzowie jak Kurlewicz czy Kilar to jest naprawdę elita. Miło jest grać gdzieś jako pomocnik w tej lidze. Natomiast no, mam poczucie, że udało się to lepiej niż wczoraj w naszej reprezentacji.
1: Zostawiamy piłkę na boku. Na ten temat nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie zgadzam się.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
15: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
16: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Program, którego Państwo słuchają, nazywa się Aleja Sław, Radia Pogoda. Witam bardzo serdecznie tych, którzy są z nami od początku, od godziny 18, ale witam też tych, którzy dołączyli, nawet na chwilę. Dziś bardzo muzycznie u nas. Rozmawiam z kompozytorem, twórcą muzyki do filmu Lalka, Łukaszem Targoszem. Zostańcie Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy pracując nad lalką... Myślę sobie o tym, znowu do tego procesu twórczego wracam. Czy jest pan w stanie na przykład wtedy pracować nad jakimś innym, nieco mniejszym projektem, równocześnie? Czy to jest tak, że gdy tworzy się muzykę do jednego dzieła filmowego, no to jednak to pochłania?
2: To powiem nie na przykładzie lalki, ale zdarzyło mi się i bardzo lubię wyzwania. Mhm. I zdarzyło mi się kilka razy pracować jednocześnie nad dwoma, trzema projektami. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że się pracuje, w tym samym terminie i na ten sam tak zwany deadline czy termin. Mhm. Ale żeby dowieść te projekty, no trzeba jakby dzielić czas i zmieniać trochę tę swoją wrażliwość i serce muzyczne. Ja staram się w takich sytuacjach dzielić dzień na przykład na dwa. Mhm. I rano być komediowym Targoszem, a po południu być trochę bardziej thrillerowym Targoszem. Staram się tego nie robić, no bo wiadomo, to lepiej się poświęcić jednemu projektowi. No, w wypadku lalki myśmy wszyscy żyli tym projektem, tą przygodą, w związku z czym byliśmy największymi chyba lalkomaniakami, zanim ta lalkomania się wylała na całą Polskę.
1: No tak, ale jakby zastanawiam się, to nie jest tak, że na przykład panu gdzieś tam dźwięczy jeden temat, że przebija do tego drugiego projektu, który pan jednocześnie robi? Czy umie pan postawić grubą kreskę pomiędzy dwoma rzeczami?
2: Wydaje mi się, że tak. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym przenosił jakieś rozwiązania melodyczne z jednego projektu do drugiego. Oczywiście, no to też jest doświadczenie i trzeba mieć świadomość tego, co się robi. Natomiast myślę, że takie brzmienie muzyczne też jest pewnego rodzaju stemplem, który kompozytor muzyki filmowej powinien mieć. I myślę, że są brzmienia, nie wiem, i rozwiązania na przykład w muzyce Thomasa Newmana, które czynią go rozpoznawalnym. Myślę, że ten język oryginalny wypowiedzi muzycznej jest też walorem i powodem, dla którego kompozytor muzyki filmowej dostaje angaż albo nie.
1: Czy miał pan taki moment w życiu, że pomyślał pan, że chce być pan kompozytorem muzyki filmowej?
2: Tak. To jest wręcz anegdota. Ja kiedyś, jak jeszcze nie zajmowałem się pisaniem muzyki, byłem muzykiem sesyjnym.
1: Czyli tym takim, który gra w orkiestrze na przykład, w studiu, robi nagrania muzyki.
2: No, tak.
1: Tak wyjaśniam naszym słuchaczom, którzy może niekoniecznie znają to pojęcie.
2: Ja, jak miałem, jeśli dobrze pamiętam, 16 lat, to usłyszałem zespół Guns N' Roses i stwierdziłem, że ja muszę być Slashem. No to kłopot polegał na tym, że nie mam kręconych włosów. W tamtych czasach nie dało się kupić w Polsce cylindra. O gitarze Gibson Les Paul można było tylko pomarzyć, patrząc się na jakieś zdjęcia. No ale zacząłem bardzo mocno ćwiczyć na gitarze i w wieku lat, jeśli dobrze pamiętam, 17, wsiadłem do busa z zespołem Lombard, a potem to poszło rozpędem i pracowałem z wieloma artystami i artystkami polskiej sceny popowo-rockowo-jazzowej. Mhm. Któregoś dnia, przepraszam za ten przydługi wstęp, ale zmierzam do tej właśnie anegdoty. Któregoś dnia przed koncertem Renaty Przemyk, w której zespole grałem, rozgrzewając się, Renata przechodziła i powiedziała: wiesz co, to brzmi jak muzyka filmowa, to dobre było do filmu. Ja sobie pomyślałem, no tak, założyłem z kolegami studio nagrań, robimy podkłady do jednego z dużych teleturniej muzycznych, to może ja bym gdzieś poszedł poszukał opcji spełnienia się w tym komponowaniu, bo cały czas czułem, że to granie tych solówek bez możliwości pisania utworu, bo to zwykle inni komponowali, to było ciągle dla mnie za mało. No i pierwszym projektem, który udało mi się zdobyć, to był taki serial Odwróceni. Nie miałem kompletnie pojęcia, jak to się robi. Przyznam się szczerze, że dzisiaj mam dla siebie duże współczucie oraz duże uznanie, że przeszedłem przez ten proces. No ale potem to stało się już absolutnie pasją mojego życia. Ja sobie nie wyobrażam pracować inaczej. Uwielbiam to. Uwielbiam kino, uwielbiam pracę z obrazem. No tak to wygląda.
1: Ale to jakiejś takiej tęsknoty za wyjściem na scenę jako muzyk nie ma pan?
2: No już chyba teraz nie. Był taki moment, kiedy ja starałem się godzić jedno i drugie, ale w którymś momencie uznałem, że jednak ten świat filmu mnie bardziej pochłania, bardziej mi się podoba. Od czasu do czasu pewnie mi się zdarza jeszcze gdzieś pojechać na jakiś jam i coś pograć. No, oczywiście to nie są te lata świetności. Ale nie, myślę, że bardziej mnie ciągnie do studia, do pisania muzyki niż do grania na scenie.
1: Ale zdarza się panu chyba czasami zagrać jakiś fragment muzyki, którą sam pan pisze.
2: No, to właśnie jest cała zabawa, że zanim nagra to orkiestra, to w pewnym sensie większość instrumentów ja gram u siebie w studio, czyli nagrywam instrumenty perkusyjne, programuję instrumenty dęte drewniane, sekcję blaszaną, smyczkową, elektronikę, gitarę basową. To jest coś takiego, co jest wielką zabawą, tak jak wspomniałem. A potem dopiero przychodzą żywi muzycy i wymieniamy to też tam, gdzie trzeba, na żywe nagrania.
1: Stawiamy tu na chwilę przecinek, choć chyba w muzyce powinniśmy zrobić pauzę. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie. Moim i państwa gościem jest kompozytor muzyki filmowej Łukasz Targosz. To właśnie on stworzył tę przepiękną muzykę do filmu Lalka w reżyserii Macieja Kowalskiego.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dlaczego w filmach, patrząc na napisy, muzyka jest tak daleko dopiero wypisana?
2: Nie mam pojęcia.
1: Nie mam... Bo już naprawdę czekałam w kinie, przyznam się Państwu, czekałam. I już naprawdę poszła, nawet wypisana była obsługa sanitariatów, a muzyki nie było nadal.
2: Jest chyba jakiś, jeśli dobrze pamiętam, amerykański schemat, no to... Aha. Chyba ludzie, którzy pracują na... Bo to jest tak, jak się kończy film, to zwykle jest reżyseria, zdjęcia, scenariusz, nie wiem, czy nie mylę kolejności, muzyka, scenografia, kostiumy, czyli jakby wymienieni są główni twórcy filmu. I potem... Z tego, co udało mi się ustalić, w tym rolu idą aktorzy, następnie ludzie, którzy byli na planie, a dopiero na końcu
1: postprodukcja,
2: orkiestra i tak dalej. No i teraz, jeśli ktoś jest w emocjach po obejrzeniu filmu i nie zwrócił uwagi, że to jest, że to są zdjęcia Piotra Sobocińskiego juniora, czy nie wiem, reżyserem był Maciek Kawalski, no to musi czekać, a nie daj Boże muzyka, no to ta muzyka poleci tylko na samym końcu. Myślę, że to jest jakaś struktura, która się po prostu utarła i chyba tak jest. Nie mam pewności. Przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz byłem na premierze swojego filmu, to byłem lekko zbulwersowany, że jak to, że dlaczego my na samym końcu, ale zauważyłem, że tak po prostu jest.
1: No bo właśnie tak czekałam, mówię, chciałabym zobaczyć, jaka orkiestra, kto tam zagrał, może kogoś znam, może coś ciekawego tam się jeszcze wydarzy w tych napisach. No i rzeczywiście już zostałam sama w tej sali kinowej, ale dobrze, że w ogóle pojawiły się te wszystkie informacje.
2: Są.
1: Czy nie ma pan na przykład, gdy już kończy pan pracę nad muzyką do danego projektu, to nie ma pan czegoś takiego, że to już jest przesyt tym projektem? Że już tyle razy pan to też widział, żeby stworzyć coś, że za dużo?
2: Nie, no bo ja bym chętnie jeszcze za 2 tygodnie się pobawił, jeszcze bym coś zmienił, jeszcze bym coś dołożył. Nie zdarzyło mi się tak, żeby nie wiem, powiedzieć, o dobra, mam, gotowe, to teraz mogę odpocząć. Też praca kompozytora muzyki filmowej jest obciążona tym byciem na termin, no więzieniem, bo to nie jest tak, że ja sobie... Tak też się czasami zdarza, żeby nie było, ale to nie jest tak, że jak ja nie mam weny, to pójdę na spacer i będę unosił się 3 centymetry nad ziemią. To jest po prostu niejednokrotnie walka z taką blokadą twórczą, którą trzeba, którą każdy, myślę, kompozytor zwalcza jakimiś swoimi sposobami. Ja mam tak, że jak coś napiszę i coś mi się nie podoba, to wyrzucam, żeby stracić z tym w ogóle kompletnie kontakt jakikolwiek emocjonalny. Nigdy nie mam niczego w szufladzie przygotowanego na przyszłość i uważam, że to jest też zdrowe i etyczne. Czyli to może takie znowu romantyczne podejście do sytuacji. Jeśli napisałem coś do lalki, co nie pasuje według mnie do lalki, to wyrzucam. I już tego nigdy nikomu nie będę proponował, bo to było coś, co prawdopodobnie było związane z obrazem lalkowym.
1: No ale gdyby jednak zostało w tej szufladce, to już pewnie by tam było sporo rzeczy.
2: No tak, tylko ja bym się czuł trochę nieuczciwy wobec obrazu. Może to jest naiwne i głupie i takie właśnie romantyczne, ale uważam, że no tak po prostu mam. Nawet nie uważam, że tak powinno być. Uważam, że tak mam.
1: Wiele nagród pan dostał za muzykę, którą pan stworzył. I mam takie pytanie, czy... jakby wiadomo, że nagrody są ważne, ale czy ma pan taki swój osobisty ranking tych najważniejszych projektów? Że na przykład któreś jednak kompozycje, być może nawet niedocenione na arenie międzynarodowej, siedzą w panu, zostały z panem na dłużej?
2: Odpowiem najpierw na pytanie dotyczące nagród. Ja myślę, że nagrody na FMF-ie, czyli na Festiwalu Muzyki Filmowej, są bardzo ważne, dlatego że są to nagrody fanów muzyki filmowej. lub ludzi, którzy się muzyką filmową pasjonują od lat. I w ogóle obecność na Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie jest wydarzeniem no, absolutnie genialnym, zjawiskowym. A ponieważ ja jestem z Krakowa, no to tym bardziej jest miło mi ruszyć w rodzinne strony. Natomiast myślę, że taką bardzo ważną nagrodą i wynikającą z tego, że jako dziecko w momencie, kiedy pojawiła się Kapituła Fryderyka, oglądałem zapartym tchem jeszcze wtedy z sali kongresowej comiesięczne wydania takich chyba przed Fryderyków i potem gale Fryderyków. No to moim marzeniem było dostać tę nagrodę i rzeczywiście ją dostałem, więc myślę, że to jest no super ważne dla mnie. No ale z drugiej strony też Mozart, RMF Classic, przepraszam, że reklamuję w konkurencji.
1: Taka nagroda jest, to prawda. Jest.
2: Też był na pewno ważny, natomiast ja myślę, że chyba najważniejszą nagrodą jest to, że po premierze projektu, nie wiem, kinowego, serialowego, budzę się rano i dostaję wiadomości od ludzi, którzy mieli okazję zobaczyć i posłuchać, z komplementami, z jakimiś pozdrowieniami i to jest chyba największa nagroda dla każdego artysty w momencie, kiedy jest się troszeczkę w tym snopie światła i słyszy się te brawa. Myślę, że to cudowne uczucie, w ogóle inne niż to, że dostaje się jakąś nagrodę branżową lub mniej branżową.
1: Czy pan jak ogląda film, to jest tak, że trochę ta muzyka jest dla pana ważniejsza w filmie niż to, co pan widzi w obrazku?
2: Nie, ale skłamałbym, gdybym nie powiedział, że chyba z automatu już oglądając filmy od razu włącza mi się analiza tego, co się dzieje w warstwie dźwięku i muzyki. Myślę, że każdy kompozytor muzyki filmowej tak ma, że jakby nawet nieświadomie gdzieś tam wyławia sobie tę ścieżkę dźwiękową i dodatkowo ją avista analizuje. Także no tak, no słucham tego, co koledzy i dalecy koledzy zza oceanu piszą. I to też myślę, że jest po prostu inspirujące.
1: Mam nadzieję, że państwo posłuchają dalszej części naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Targosz, kompozytor muzyki do filmu Lalka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Też zastanawiałam się, oglądając lalkę, gdzie kończy się rola kompozytora muzyki, a wchodzą jeszcze inni ludzie, no bo na przykład jest kilka scen, gdy widać, nie pamiętam, czy orkiestrę, czy kwartet, nie będę tutaj w obrazku, tak. Ten dawny, który tam gra jako część obrazu filmu. Kto wtedy odpowiada za tę część muzyki?
2: W lalce odpowiadała Aneta Brykalska i to jest konsultantka muzyczna, która ma duże doświadczenie filmowe. I to działa w ten sposób, że na etapie scenariusza my robimy sobie burzę mózgów i zastanawiamy się, co w danym miejscu, w danej scenie mogłoby zagrać. No w wypadku lalki to były utwory związane z epoką, w związku z czym orkiestra przygotowała się do tego, żeby po pierwsze zagrać te utwory, a potem je markować, bo na planie musi być cisza, żeby było słuchać dialogi. W operze wykonaliśmy, znaczy tam jest taka scena, nie wiem, czy nie spoileruję, ale jest scena w operze.
1: Większość chyba czytała z nas lalkę, więc
2: może średniej jakości spoiler. No to znowu wybraliśmy utwory, które zostały nagrane i są użyte w filmie. Natomiast w filmach już niekoniecznie kostiumowych i nie takich jak lalka jest funkcja konsultanta muzycznego, który jest odpowiedzialny za dobór utworów na tak zwany plan, czyli jeśli mamy scenę w dyskotece, no to ta osoba proponuje producentowi, reżyserowi 3-5 utworów. No i potem w trakcie postprodukcji dźwięku, jeżeli mamy sekwencję teledyskową i na przykład ona została zmontowana pod jakąś muzykę, no to konsultant muzyczny wtedy załatwia tak zwane prawa, to znaczy pozyskuje możliwość użycia tego utworu w danym utworze audiowizualnym. Jest tych konsultantów muzycznych w naszym kraju kilku. To jest bardzo odpowiedzialna praca. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie.
1: No ale właśnie, na przykład w przypadku takiej lalki, no to tutaj kostiumy się muszą zgadzać. Czy wtedy też jest, no nie wiem, wchodzi w to historia muzyki, że na przykład w tych czasach takich skrzypiec nie było i trzeba użyć takich z epoki?
2: Tak, znaczy to jest tak, że w wypadku lalki akurat o tyle było, nie chcę powiedzieć, że prosto, ale o tyle to było oczywiste, że rzeczywiście te orkiestry w Warszawie sprawdzała to Aneta. Już były, grały na balach, grały orkiestry smyczkowe, w związku z czym po prostu ta muzyka została dobrana taka, jaką mogłaby być realnie w tamtych czasach. No ale w wypadku na przykład serialu, czy filmu, który się odbywa, nie wiem, 2500 lat temu, no to trzeba już mieć pełną wiedzę, że o ile muzyka filmowa rządzi się swoimi prawami, można ją zrobić w elektronice, tak jak Odyseja na przykład, w jakichś dziwnych, perkusyjnych brzmieniach, albo w smyczkach, tak jak w Gladiatorze, o tyle, jeżeli mamy scenę na ulicy, to raczej tam gitara z akordeonem grać nie będzie. No i to jest też wiedza, którą trzeba mieć z zakresu właśnie historii muzyki. No tutaj mieliśmy na przykład taki moment, że bardzo w Paryżu, no co się kojarzy z Paryżem, no akordeon się kojarzy z Paryżem, ale okazało się, że w tym czasie jeszcze akordeonu nie było. Więc to jest ta wiedza, na którą trzeba uważać, żeby potem widz, który ma z kolei wykształcenie muzyczne, nie powiedział, wariaci, no przecież to się kompletnie nie zgadza, to trzeba było tam, nie wiem, Steve'a Vai'a z gitarą posadzić i też by było dobrze. Także tak, to jest bardzo odpowiedzialny kawałek chleba, szczególnie w takich produkcjach odnoszących się do epoki.
1: A teraz tak się zastanawiałam, że jednak pan na drugą część mojego pytania o nagrody i docenianie trochę nie odpowiedział. Czy pan ma taki osobisty ranking tej muzyki, którą pan stworzył?
2: No,
1: co panu najwięcej frajdy przyniosło?
2: Ja kocham pisać filmy animowane.
1: Aha.
2: Zaraz się odniosę do lalki, bo myślę, że to jest mój najważniejszy projekt. Natomiast z tych rzeczy, które miałem przyjemność napisać, jest taka bajka traktująca o przygodach chłopca, który uległ wypadkowi i on mierzy się z rzeczywistością, z nową rzeczywistością. Mhm. To jest koprodukcja polsko-fińsko-francusko-malezyjska, nazywa się Flick. Mhm. Jak tego futrzaka pokochałem miłością pierwszą, bo animacja też stwarza taką możliwość operowania muzyką trochę w inny sposób niż na przykład w fabule takiej, gdzie mamy aktorów. Tam można się zupełnie inaczej bawić fakturą, zupełnie inaczej podkreślać pewne rzeczy, budować humor. Myślę, że jest to dużo większe szaleństwo. Oczywiście bardzo lubię i czekam i trzymam kciuki na to, za to, żeby powstała kolejna część, mówię o Watasze, bo to jest też taki projekt, który był dla mnie bardzo, bardzo ważny. No chyba jestem mistrzem świata świąt Bożego Narodzenia, dlatego że od pierwszych listów do M mam okazję pisać tę serię z różnymi reżyserami. No ja mam taką sytuację, że przychodzą do mojej starszej córki, która ma 19 lat, koleżanki, jak się dowiadują, że ja pisałem pierwsze listy, no to jest reakcja jest taka, że myśmy się na tym po prostu wychowali. To było przeżycie stadne, że co drugie święta idzie się na ten film. Ale ja też bardzo lubię takie kino bardziej skromne. Miałem okazję pisać taki film, który nazywa się Dead Language, oparty na nominowanej do Oscara krótkim, może na krótkometrażowym, przepraszam, jeszcze raz. Miałem okazję pisać taki film Dead Language. Jeszcze raz. Miałem okazję pisać film Dead Language, który był oparty na nominowanym do Oscara w filmie krótkometrażowym. I to jest kino o emocjach. To jest kino o trudnej relacji małżeńskiej, która się rozpada, trochę się schodzi, trochę się znowu rozpada, żeby w jakiś oniczny sposób się ostatecznie zejść. I takie kino artystyczne też jest mi bardzo bliskie, bo ono wymaga zupełnie innego podejścia do obrazu. Nagrywałem wtedy z Atom String Quartet, bardzo pozdrawiam chłopaków, i to była szalona produkcja, dlatego że reżyserzy nie byli w stanie przyjechać do Polski, ponieważ byli w Paryżu, a tam chyba jakieś były zamieszki, i myśmy nagrywali to znowu na Nowej Miodowej, transmitując ten sygnał do Paryża, więc to technologicznie było trudne, natomiast to jest też taka bardzo ważna dla mnie ścieżka, która mam nadzieję, że niebawem ujrzy światło streamingowe. Mhm. Bardzo intymna, bardzo nieoczywista, skromna, ale piękna.
1: A o muzyce filmowej tak pięknie opowiada kompozytor Łukasz Targosz, który stworzył ten przepiękny fragment muzyczny, który zapewne Państwu przez długo jeszcze wybrzmiewał w głowach, jeżeli widzieli już Państwo Lalkę. A jeżeli nie, no to zapraszam Państwa do kin, ale też i do zostania z nami, bo to jeszcze nie koniec naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak dużo nagród będzie dla lalki?
2: Ja myślę, że tak jak powiedziałem, największą nagrodę dostaję w tych komentarzach, w tych komunikatorach, które przychodzą. Ciężko mi powiedzieć, bo to też jest tak, że chyba największą nagrodą byłoby to, żeby ludzie wszystkich pokoleń na ten film poszli i w ogóle nie zantagonizowani lalką Netflixa, bo to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. Ja myślę, że super się stało, że te dwie produkcje powstały. I stało się też coś bardzo ciekawego, bo ja mam takie poczucie, że w tym naszym duopolu, w tej takiej polskiej żółci dwóch obozów, ta lalka nagle ich połączyła i okazało się, że ludzie z różnych stron w nieoczekiwany sposób komplementują jedną albo drugą lalkę i okazało się, że potrafimy być razem. Razem wokół jakiejś idei, która... idei... wobec dzieła Prusa, które powstało lata temu, natomiast mam poczucie, że sytuacja geopolityczna jest na wskroś podobna i myślę, że w tym naszym romantycznym polskim duchu warto by było odnaleźć trochę pozytywizmu i być odpowiedzialnym za przyszłość.
1: A czy tak teraz, gdy wspomniał pan Prusa, to tak pomyślałam sobie o tym pytaniu, czy czytał pan lalkę teraz na nowo, tworząc muzykę?
2: Czytałem, a w zasadzie słuchałem. A w zasadzie słuchałem audiobooka. No, czytałem ją w liceum.
1: Bo kazali.
2: Bo trochę kazali, ale przyznam się szczerze, że akurat i romantyzm, i pozytywizm, szczególnie późny romantyzm, i pozytywizm, i Młoda Polska jakoś bardzo miło weszły. Znaczy, ja się zaczytywałem w tym. W związku z czym ja nie miałem takiego poczucia, że to jest smutny rozkaz pani Mirosławy Herdziny. Pozdrawiam panią profesor z 12 liceum w Krakowie. Tylko to była po prostu przyjemność. To było coś zupełnie innego niż na przykład mierzenie się z Kochanowskim. To było, że kazali. Tutaj raczej nie kazali. Tutaj było miło, fajnie i no, może to też jest kwestia tego, że ja jako dziecko wychowałem się i na filmie, na serialu, bo ten serial był odtwarzany w naszej telewizji co jakiś czas, a ponieważ oferta była mocno ograniczona, no to jak była lalka, to wszyscy siedzieliśmy przed telewizorami.
1: Tak sobie myślę o tym, czy to, skoro tak dobrze znał pan serialową poprzednią lalkę, czy nie było gdzieś tam takiej pokusy, żeby ta muzyka w jakiś sposób nawiązywała, żeby coś tam się pojawiło z tych dawnych lat?
2: No, ja bardzo uważam, że właśnie, żeby tak się nie wydarzyło. Ja myślę, że skoro ja i Basz dostaliśmy możliwość napisania lalki na nowo w dzisiejszych czasach, to warto byłoby podejść do tego karnego, że miał być nie bez piłki nożnej, ale wykorzystać tę szansę. Wykorzystać tę szansę. No i myślę, że się udało.

0: do Włoch, ponieważ dostałem propozycję koprodukcji polsko-włoskiej. Przeciekawa historia. I to będzie właśnie takie kino bardziej intymne. Kino, które opowiada o ludziach, którzy z braku możliwości utrzymania się w miejscu, skąd pochodzą, muszą wyjeżdżać na północ Włoch, a ci, którzy zostają, mierzą się z taką szarą, brudną rzeczywistością. Więc to jest taki projekt, który będę w najbliższym czasie pisał i o którym mogę powiedzieć. Ale jeszcze wrócę do tego kina artystycznego i do Alki. Ja mam takie poczucie, że nasz film to nie jest stricte komercyjne, producenckie kino, że ta wizja artystyczna czegoś zrobienia właśnie na nowo również została zachowana i utrzymana. I to też jest, to mówię Państwu, którzy jeszcze nie widzieliście filmu, proszę zwrócić na to uwagę, że to jest inne niż to, co było. Mhm. Mam nadzieję, że równie ciekawe. No a projekty w przyszłym roku pojawiają się powoli. No, nie mogę za dużo powiedzieć, a bardzo bym chciał.
1: Obostrzenia. Tak. Ale czy one są już związane z propozycjami, które się pojawiły po Lalce?
0: Nie, jeszcze...
1: Jeszcze przed Lalką.
0: Jeszcze przed Lalką. Ja myślę, że i mam nadzieję, że po Lalce, po sukcesie, mam nadzieję, również kinowym, to bardziej kino zacznie żyć nowym oddechem, że tych projektów będzie więcej dla nas wszystkich. Nie mówię w tym momencie o kompozytorach, ale mówię o nas wszystkich widzów. Że również wachlarz i oferta tych projektów będzie trochę szersza niż do tej pory, że będzie bardziej odważna. No ale zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość.
1: Na razie zachęcamy Państwa, żeby wybrali się Państwo do kina na Lalkę i nie tylko podziwiali piękne obrazki, ale też posłuchali tej pięknej muzyki, którą stworzył mój dzisiejszy gość, Łukasz Targosz. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
8: Została ostatnia reklama.
9: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
10: Masz tyle sukienek.
9: Ale wszystkie za duże.
10: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
9: Nie, biorę Hepa Slimin.
10: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
9: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
10: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
9: To co, zakupy?
10: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
11: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
12: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
13: Reklama.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapałem, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, jego

0: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
1: Została ostatnia reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Ordynat Michorowski Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Michorowski, zmoczony przez opary i rosę, zziębnięty na ciele i duszy, potknął się o korzeń i runął pod sosnę. Nie wstawał, przylgnął do mchów wilgotnych, ramionami objął chropowaty pień drzewa i zapłakał. Wyrwał mu się z piersi płacz, może w niej nieznany jeszcze, bo jakiś dziki, okrutnie rozdzierający duszę, płacz za utraconą panoramą świetlnej egzystencji, płacz witający ruiny po przepychu. Rozszlochany głos młodzieńca zlał się z harmonią szumu leśnego, lecz był jego dysonansem. A mgły łagodne, niknąc z pól już bardziej nasiąkłych blaskiem nieba, pełzły do boru i tu, niby puchową zasłoną, otulały wątłe ciało Bohdana, którym wstrząsnął spazm serdeczny. W parę godzin po północy do gabinetu ordynata w Głębowiczach cicho wsunął się strzelec faworyt. Szedł do biurka krokiem strwożonym. — Co tam? — spytał ordynat. Ramzes przygnał sam, bardzo zmęczony i schlastany błotem, zameldował strzelec szeptem. Długa chwila ciszy. Skąd przybiegł? Nie wiadomo, znaleźli konia na dziedzińcu przed stajnią. To dobrze, możesz iść. Ordynat czuwał do rana. Zrywał się czasem nagle, jakby chcąc biec na ratunek i znowu siadał. Po co? I dokąd? Przejmował go tylko lekki dreszcz. Dzień już był jasny. Bohdan Michorowski, wydobywszy się z boru, szedł polami, grzęznąc w rosie, w stronę, gdzie bielił się olbrzymi wał oparów, skłębionych jak morskie bałwany. Mgły wygnane przez dzień skupiły się wszystkie nad rzeką, przetaczały strome runa potężne nad korytem sinej wody, unicestwiały strome brzegi. Słońce wzeszło, złociste, wielkie, jasną źrenicą obejrzało okolice. Całym zastępem blasków spadło na fale oparne, wbiło się w ich wełnę, lecz rozpędzić nie zdołało. W słońcu mgły były jeszcze dumniejsze. Rosły w górę pyszne i piękne, jak zbite w kupę niezliczone stada łabędzi. Bohdan przypatrywał im się w zachwycie. Szedł brzegiem rzeki, widząc pod stopami spokojną, ciemną toń. Wydawała się dziwnie cichą i niewinną, wobec tej potęgi twórczej nad sobą, wydanej z własnej piersi. Idąc, Bohdan był już wesoły i pełen otuchy. Nocne majaki, żale i rozpacze znikły, jak mgły nad polami, rozpędzone słońcem. Czuł w sobie młodość oraz siłę jakąś niezwykłą i rodzącą chęć do życia, do używania. Pesymizm odleciał, nadzieja kwitła bujnie. Szeroka fantazja rozpierała mu duszę, słyszał łomot jej skrzydeł. Pierzchły czarne myśli o szarych płaszczyznach, o ciężkich obowiązkach. Pierzchły jak mara. Krzepił się pewnością, że jest Michorowskim, więc nie byle kim, ale panem, że zginąć nie może we wszechświecie, że nędza i niedola zgnębić go nie potrafią, bo praw do niego nie mają. Stanie się coś, co go wyratuje. Będzie pracował. Albo to takie straszne? Optymizm rósł. Praca, tak okropnie przedstawiająca się nocą w wyobraźni Bohdana, teraz przeistoczyła się w wizję wesołą, zupełnie zwyczajną, której podlegają wszyscy ludzie bez strachu i przerażenia. Dla mnie, marzył młodzieniec, będzie ona narzędziem powrotu do świetności istnienia. Powróci mi utracony majątek, za jej przyczyną stanę się znowu bogaty i będę tym, czym i teraz jestem, wielkim panem. Bohdan dumny był ze swej siły. Wiedział z całą pewnością, że nie zginie. Będzie brał od ordynata pensję, wszystkie zaś spłaty długów odda mu z czasem, gdy już odzyska majątek. Rozszalała fantazja nasuwała przed oczy młodzieńca wschodzące jutrzenki. Myślami pędził naprzód i chwytał w lot idee coraz nowe. Oto Wiktor przechula Czerczyn, matka znajdzie się w biedzie, a wtedy on, Bodzio, przez nich odtrącony, stanie się ich wybawicielem. spłaci matkę i brata, sam obejmie dobra czerczyńskie, zostanie takim jak wuj uznanym obywatelem i milionerem. Oczy Michorowskiego gorzały gorączką majaczeń. Był tak podniecony, że prawie już się czuł na szczycie swych rojeń. Drogę zagrodził mu wysoki płot zwierzyniecki. Bodzio stanął, nie wiedział co robić. O przeskoczeniu płotu nie było mowy. Szczelnie pozbijane bierwiona świeciły ścianą gładką jak cynkowany mur. Co tu robić? Bohdan zastanowił się. Obchodzić dokoła aż do bramy na poprzecznej stronie czworoboku nie chciał, bo było za daleko. I zresztą brama o tej porze zamknięta. Płot kończył się w rzece, wsunięty w nią głęboko, łodzie zaś dopiero na przystani. Bodzio nie miał ani gwizdka, ani trąbki, żeby wezwać strzelca, który zawsze dyżurował w domku strażniczym w zwierzyńcu. Młodzieniec krzyknął raz i drugi, lecz jego głos wsiąkł w opary rzeczne i wydał się prawie dziecinny. Gniew i niecierpliwość ogarnęły Bohdana. Słyszał dochodzącego zza parkanu porykiwanie jeleni i przykre, ostre krzyki łosi. Porwał go gniew niesłychany. Zaczął walić pięściami i wołał, ile starczyło głosu w szczupłych piersiach. — Hej tam! Służba! Nie słyszycie, że ja tu jestem? He, wy tam! Ale nikt nie odpowiadał. Tylko rzeka bełkotała, bijąc o burty płotu i jelenie porykiwały przeciągle. Bodzio wściekał się. Chodził to w prawo, to w lewo, jak lis w studni, szukając miejsca czy szpary, by móc nogę zaczepić i wspiąć się na płot. Przyszła mu myśl, aby wejść w wodę i brnąć aż do węgła parkanu. Lecz przypomniał sobie, że brzeg jest głęboki, zwierzyniec zaś od strony wody ma dość wysoką kratę żelazną, ostro zakończoną. Wtedy zrozumiał, że musi iść parę wiorst aż do bramy. Nie chciał jednak ustąpić. Ten płot wydał mu się nagle nędzą jego życia. Tak bardzo bał się jej w nocy i oto stanęła przed nim, niezwyciężona, urągliwa. Głucha złość porwała Michorowskiego w swój wir. Zaczął szukać w kieszeniach noża składanego. Znalazł i twarz mu się rozjaśniła. Otóż postawi na swoim. Zmoże ten wstrętny płot, nie pozwoli mu się rozpanoszyć. Wyłupywał nożem w bierwionach, ale szło mu ciężko. Drzewo twarde z trudnością poddawało się ciosom małego ostrza. Jednak drobne drzazgi padały na ziemię, dziura w płocie powiększała się. Bohdan pracował z zapałem. Pot zrosił mu czoło i policzki, ręce mdlały, ale on nie ustawał w zawziętej robocie. Oddychał ciężko ze zmęczenia, lecz budu bierwiona ostrzem nożyka, jakby tu chodziło o śmierć lub życie. Zziajany rzucił wreszcie nóż na ziemię i zaklął: niech to diabli wezmą, nie będę więcej ciął, może ktoś się zjawi, pomyślał i upadł na trawę. Ale wściekłość znowu go opanowała. Pragnienie zwalczenia trudności przemogło. Zaczął na nowo dźgać nożem bierwiona. Po upływie paru godzin, gdy słońce już wzbiło się wysoko, Bohdan wyprostował plecy z triumfalnym uśmieszkiem. W płocie świeciło kilka jasnych ran, wydłubanych jedna nad drugą niby schody. Można w nich śmiało postawić palce stóp. Bohdan, zadowolony, patrzył na swe dzieło, lecz widział, że jeszcze nieskończone. Chwilę odpoczywał, usiadł i przyglądał się rzece. Płynęła już czysta, szafirowa, oswobodzona z oparów, cała zalana przezroczystym, powietrznym przestworzem.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Ordynat Michorowski Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Obfite drzewa parku na drugim brzegu rzucały ogromny cień na wodę. Tłukły się drobne falki, załamywały wspiętrzone pierścienie, szkliły łuską przeczystą. Bohdan biegł wzrokiem za białymi piórami mew, ścigał pływające kurki wodne i rybitwy. W pewnym zakręcie od nogi rzecznej ujrzał wspaniałego perkoza o długiej szyi z peruką na głowie. Wpatrzył się w niego chciwie, miłośnie, pragnąc w duszy, aby ptak podpłynął bliżej. Chciał go dokładnie obejrzeć. Senność owiała mu zmęczoną głowę, członki bezwładniały. Usuwał się wolno na murawę, mrużąc ciężkie powieki. Już miał usnąć, gdy żądza czynu owładnęła nim znowu. Zerwał się, przeciągnął rozkosznie, leniwie, ziewnął szeroko od ucha do ucha. A do licha, wolałbym teraz spać. Ujrzał w mętnym marzeniu swój pokój sypialny, przyćmiony i wygodne łóżko, ale to go tylko więcej otrzeźwiło. Skoczył do płotu, próbując nań się wspiąć. Zaczepił nogą o zrąb najniższy, uniósł w górę ciężar własnego ciała, ale ręce ślizgały się po gładkim drzewie. Spojrzał na szczyt. Niepodobieństwo. Po krótkim namyśle zerwał z siebie sukienny kubrak, zdjął marynarkę, kamizelkę i szelki. Kubrak nałożył na samą koszulę, marynarkę związał jednym rękawem z kamizelką. Gdy zaciągnął mocny supeł, wówczas skręcił ubranie w sznur. Strzelek zrobił pętlę szeroką, zaczepił się o wydłubane zręby ręką i gwałtownie ją zarzucać pętlę na wystający zza parkanu gruby sęg drzewa. Zmęczył się bez skutku, spotniał, ale nie ustawał. Klął przez zęby, oczy gorzały mu dzikością, miotał się jak szalony. Spadał na ziemię, znowu lazł na płot i ogniście machał pętlą na oślep niemal z zajadłością. Nareszcie improwizowany arkan, trafnie rzucony, wpadł na sęk, zahaczył się głęboko i wyrwał się z rąk Bohdana, zwisając na płocie. Chłopak krzyknął radośnie. Zeskoczył i jął rozcierać zdrętwiałe ramiona. Patrzył na sznur, kołyszący się lekko, z taką uciechą, jakby na jakieś przepotężne i sławne dzieło wszechświata. Rozpromieniony szczęściem, chwycił się znowu za rąb, podważył i złapał linę w dłonie mocno, z całej siły. Teraz już szło mu dobrze. Łapał za sznur coraz wyżej, nogi opierał o świeże rany parkanu i piął się zupełnie prawidłowo. Był dumny i pewny siebie. Gdy wydłubane schody skończyły się wreszcie, Bodzio stropił się na chwilę, lecz zaraz energicznym ruchem począł pełzać w górę tylko po linie, wisząc ciałem w powietrzu i bijąc butami w parkan. Wtem usłyszał trzask. Zrobiło mu się gorąco, włosy powstały na głowie, odruchowo spojrzał w dół i zdrętwiał. Był już bardzo wysoko. Zląkł się, żeby nie upaść. Drugi trzask, silniejszy od poprzedniego, przeszył mu ciało jak bagnetem. Rozpacz i gniew zawrzały w nim. Zjesz diabła, syknął nienawistnie, patrząc złymi oczyma na łamiący się sęk. Z pasją zrobił kilka gwałtownych ruchów w górę i ukląkł na szczycie płotu. Eureka! Krzyknął z niesłychaną brawurą. Usiadł wygodnie na szerokim palu, nogi spuścił na dół w stronę zwierzyńca i śmiejąc się wycierał pot z twarzy. Z ironiczną miną obejrzał nadłamany sęk i próbując jego mocy rzekł głośno: musisz mi jeszcze służyć, kochaneczku. Zwiesił sznur na drugą stronę płotu i uczepiony silnie zaczął spuszczać się w dół. Ale sęk ułamał się w połowie drogi. Bodzio upadł na ziemię jak długi. Na głowę zleciała mu pętla wraz z grubym odłamem drzewa. Młodzieniec odrzucił precz od siebie sęk razem ze sznurem i zawołał szyderczo: pękłeś, ale za późno. Zerwał się i ruszył szerokimi krokami naprzód, gwiżdżąc kuplety z operetki. Blisko przystani spotkał strzelca, który na jego widok oniemiał ze zdziwienia. Bohdan spojrzał w zaspane oczy dyżurnego i rzekł ostrym tonem: śpisz jak suseł, dowołać się ciebie nie można, całą zwierzynę wystrzelałbym, anibyś wiedział kiedy. Strzelec patrzył zdumiony. A jaśnie panicz, którędy wszedł do zwierzyńca? Ja mam klucze od bramy. którędy mi się podobało, słyszysz? Podawaj łódź. Strzelec spełnił rozkaz, będąc najmocniej przekonany, że młody pan nie zginął, jak mówili w zamku, ale nocował w zwierzyńcu, żeby go kontrolować. Bohdan miał minę niewzbudzającą podejrzeń. Jedynie przez czoło szła rysa, długa od ostatniego upadku, zakryta zresztą szczelnie czapeczką angielską. Dokąd w nocy jeździłeś? Spytał ordynat Bohdana. Marzyłem, walczyłem. Spadłem z konia, dodał Waldemar tym samym tonem. A tak, zwaliła mnie bestia, no ale nie żałuję. Wuj mi pozwoli tego konia? Na kiedy? Dziś, zaraz, pojadę do kartoflarek. Nie będziesz spał? Ani myślę, upiłem się nocą i oparami, teraz zaś obowiązek. Waldemar uśmiechnął się. Jak chcesz, ale Ramzes za ostry. Już ja go ugłaskam. Tak, ale go nie dostaniesz. Bodzio się zmieszał. Dlaczego? Bo nie jesteś gościem w Głębowiczach, lecz praktykantem, więc na warunkach praktykantów. Masz swego wierzchowca, jak każdy z tych panów. Wyjątków dla ciebie robić nie mogę. Przecie konia nie zmarnuje, burknął Bohdan zły. Nie o to chodzi. Młodzieniec stanął przed ordynatem, usta mu drżały, zawołał gniewnie, czy ja jestem kuzynem wuja, czy nie? Owszem, jesteś nawet Michorowskim. A, więc sądzę, że pewne prawa dla mnie powinny być uwzględnione. Nie, mój drogi, jesteś moim kuzynem, lecz i pracownikiem. Zatem wyróżniać cię od innych dla nazwiska nie będę. Waldemar mówił spokojnie, ale chłopak się gorączkował. Oczy jego ciskały gniewem. Ba, pewno gdybym jednak miał miliony, to byś mnie nie interesował, rozumiesz? Cóż to, łaska? Krzyknął Bodzio, nie panując już nad sobą. Waldemar spojrzał na niego wzrokiem trochę rozbawionym. Mój chłopcze, idź spać, radzę ci z duszy. Bohdan postał chwilę, oddychał prędko, jakby wyładowując gniew, potem wybiegł z pokoju bez słowa. Po jakimś czasie niespodziewanie wrócił. Minę miał uroczystą. Wuju, rzekł głosem zabawnie smętnym, proszę cię, abyś zapowiedział całej swej służbie, żeby mnie nie nazywali jasnym panem. Jestem płatnym praktykantem, służę jak oni wszyscy. Tytuły zbyteczne. Waldemar z trudnością powstrzymywał śmiech. Masz słuszność, zupełnie zbyteczne, ale to załatw sam. Ja na takie rzeczy uwagi nie zwracam. Dla ciebie istotnie nie jest to właściwe, możesz ich przykrócić. Bohdan zawahał się. To będzie dla mnie trudne, wuju. Przeciwnie, zabronisz z własnej inicjatywy, tak lepiej. Bodzio wyszedł zamyślony. Tegoż dnia każdemu, który go tytułował, odpowiadał krótko i szorstko: nie jestem żadnym jasnym panem, lecz paniczem, ostrzegam ostatni raz. Służba, słysząc to wprawdzie pierwszy raz, zdumiewała się niesłychanie. Szeptali pomiędzy sobą: zaraz widać, że to taki sam pan jak nasz ordynat. Bohdan stał się pilniejszy. Interesowały go więcej powierzone mu sprawy. Często miewał poważne rozmowy z ordynatem o rolnictwie i o kwestiach administracyjnych. Widoczne było, że się do nich zmuszał, lecz robił to umiejętnie. Czytywał bardzo wiele, pochłaniał wprost bibliotekę głębowicką, całe noce spędzał na czytaniu, a potem marzył i fantazjował. Musiał jednak czytywać dzieła ekonomiczne i rolnicze, choć się przy nich zanudzał, bo Waldemar był nieubłagany. Bodzio towarzyszył ordynatowi na odczytach odbywanych dla służby i włościan. Pod swój wyłączny zarząd dostał czytelnię ludową i kasę oszczędności. Waldemar kontrolował go w tych zajęciach bardzo skrupulatnie. Pozwalał mu natomiast zupełną swobodą zaprzyjaźnić się i przebywać z członkami administracji, z kim chciał. Bodzio zyskiwał pełno przyjaciół, lecz za swoją prawdomówność miał i wrogów. Na hrabiego Herbskiego patrzył niechętnie, odczuwał w nim nieufność względem siebie. Narażał się wszystkim, zupełnie o to nie dbając. Do pana Macieja, który narzekał raz przy nim na starość swą i skołatane siły, Bohdan rzekł bez namysłu: no, najlepiej nie czekać, aż starość nadejdzie, łupnąć sobie w mózg ołowiem i skończone. Ja, gdybym ustanawiał prawa, to bym takie nadał, wszystkich po 70 słać na spacer na pola elizejskie. Pan Maciej zgorszył się i spojrzał na chłopca z wyrzutem. Błazen jesteś, rzekł cierpko. No przecie dziadzio nie ma się czym martwić. Jeszcze prawodawcą nie jestem.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Ordynat Michorowski Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Herbskiemu tłumaczył z zapałem, że tytuły to największe głupstwo, a główna rzecz to jest pieniądz. Bez pieniędzy nie ma ani tytułu, ani brzucha. I tą aluzją do potężnej tuszy hrabiego gniewał go niesłychanie. Więc pan sądzi, że każdy tytuł jest kupiony? Pytał hrabia Dominik. Każdy, nie każdy, ale dużo. Wierzę w tytuł księcia, bo to polski i stary, ale hrabia? Baron? Jak go sobie bogaty szlachcic nie kupi sam za granicą, to mu go dadzą dlatego, że bogaty. Jeszcze nie słyszałem, aby ktoś zupełnie biedny otrzymał tytuł hrabiego lub barona. Pan jeszcze wielu rzeczy nie słyszał, odrzekł Herbski, składając poczciwie ręce na szykanowanej przez bodzia obfitej części ciała. Może być, odparł Bogdan. Nie słyszałem na przykład, aby któryś z właścicieli kupionego tytułu przyznał się do tego. Hrabia umilkł urażony, Bogdan zaś spojrzawszy na niego wykrzywił usta i rzekł protekcjonalnie, no ale są i porządni hrabiowie. Ojej, na przykład Herbski i inni, a że mają pieniądze, to nie jest zbrodnią. Pewnego dnia po podwieczorku ordynat z hrabią Dominikiem siedzieli na tarasie, paląc cygara. Nagle zwrócił ich uwagę wesoły śmiech kobiety, dochodzący z parku, jakieś piskliwe chichoty i łomot nóg wśród klombów różanych. Pomiędzy krzewami w oddali mignęła jasna postać Bogdana. Erotyczne manewry, zaśmiał się dyskretnie Herbski. Waldemar zszedł do parku. Idąc w stronę rzeki, rozglądał się ciekawie po klombach, szukając sprawców hałasu. Natknął się na zaczajonego pod krzewem róży Bogdana. Chłopak powstał zły i zawołał – pomieszał mi wuj wszystkie szyki, już teraz ucieknie na pewno. – Kto? – Moja dryada. – Bogdan, co ty wyprawiasz? – zgromił go ordynat. – Co to za wrzaski? – Cóż tam takiego? Zamieniłem się w fauna i gonię leśne dryady. Co mówię? Kredensowe, ależ piękne. Niech ich wszystkie bogi, a najwięcej ta haneczka łydki ma, powiadam wujowi. Ojej, jak żyje, takich nie widziałem. Fidiasz miałby model. Niech się Diana łowczyni schowa ze swymi chudymi piszczelami. – Słuchaj, ja nie pozwolę urządzać tu bachanalii – rzekł ordynat. Bodzio wzruszył ramionami. – No, nie bądź taki święty, wuju. Co za bachanelia? Jeszcze ci przecież nie wprowadziłem się na taras ze swoją dryadą, ale na gaj różany możesz pozwolić. Tego to nawet Zeus nie zastrzegał faunom. Twój fraucymer się nudzi, wuju. Muszę pocieszać płeć piękną. Do widzenia. – Zaczekaj, powiedz mi, czy ty wiesz, czym to pachnie? – Dobrze, dobrze, wuju, to potem, a tymczasem ja muszę mieć haneczkę, bo to żywy posąg. Ojej, żebyś ty widział, wuju, jak się kąpała. Osaczam ją zaledwie. Do widzenia. Ukłonił się ordynatowi z gracją, z wielką werwą machnął kapeluszem w stronę Herbskiego i zniknął za różami. Dolatywał tylko stamtąd filuterny jego głos, śpiewający jakąś burleskę niemiecką. W połowie października przyjechała do Słodkowic pani Idalia Elzonowska. Ciche życie dziadka z wnuczką zmieniło się w ciągłe i burzliwe sceny. Baronowa chciała zabrać Lucię za granicę, dziewczyna oparła się stanowczo. Żadne namowy nie miały wpływu. Pan Maciej prosił od siebie, ale nieszczerze. Wolał, żeby Lucia była bliżej ordynata. Starzec kochał wnuczkę całą duszą i pragnął połączyć ją z Waldemarem, ale przed panią Idalią nie zdradził swych marzeń. Po długich sporach wyjechali wszyscy do Warszawy. Bodzio uprosił u ordynata urlop na miesiąc i wyjechał razem z nimi. W Warszawie Lucia spotkała Brochwicza. Zaczęły się dla niej nowe dni udręczeń duchowych. Młody hrabia kochał ją bez zmiany i widocznie nadziei nie tracił. Bolała ją najwięcej świadomość, że Waldemar popiera sprawę Brochwicza. Nie mogła mu tego wybaczyć. Wszyscy byli po stronie hrabiego, prócz pana Macieja i Bogdana. To spowodowało, że Lucia życzliwiej spoglądała na mniej lubianego dawniej Bodzia. Pani Idalia otworzyła szeroko gościnne drzwi swych salonów, przyjmowała mnóstwo osób ze sfer najwyższych, starannie dobierając młodzież reklamowaną jako świetne partie. Lucie koniecznie chciała wydać za mąż. Główny nacisk kładła w tych wyborach na tytuły i majątki. Lucia jednak nie miała powodzenia. W towarzystwie nie była sympatyczna, zawsze poważna, zimna, ignorowała młodzież, jakby umyślnie stopniując swą obojętność względem bogatszych i bardziej utytułowanych. Największe zabiegi wytrawnych zdobywców salonowych nie zdołały nigdy wywołać w jej oczach zalotnego błysku. Patrzyła śmiało, w oczy męskie, często surowo, nawet ironicznie, nigdy kokieteryjnie. A że była istotnie ładna, naturalnie wdzięczna i posągowo poważna w tonie, więc złota młodzież przezwała ją Westalką i nazwa ta ustaliła się w salonach. Westalka uśmiechała się tylko wtedy promiennie, gdy jej nikt nie widział i gdy mogła swobodnie bujać z marzeniami, zapatrzona w fotografię ordynata. Często, gdy klęczała przy kolanach dziadka, a on mówił o Waldim, uśmiech ten zjawiał się na jej różowych ustach, czyniąc ją piękną. Ale o tym, kto jest bożyszczem Westalki, wiedziało zaledwie kilka osób. Przed wielkim rautem w listopadzie Lucia, już ubrana, stojąc w swoim pokoju, odwróciła się gwałtownie do drzwi. Ktoś energicznie zastukał. – Proszę. Wpadł zdyszany Bodzio. Porwał Lucię za ręce i zawołał: – Winszuję, winszuję księżnej pani. – Czy kuzyn zwariował? Bogdan przysunął usta do jej ucha. – Ostrzegam kuzynkę, dziś, zaraz ma się jej oświadczyć książę Zygfryd, ten wdowiec, milioner. Lucia szarpnęła się. – Skąd ta wiadomość? – Podsłuchałem, oświadczył się baronowej, przyjęty z rozczuleniem. Ordynat… – Co ordynat? – Był także obecny. Lucia nabrała powietrza w ściśnięte piersi. I co? No i może także rozczulony, już tego nie wiem. Słyszałem tylko rzewny głos ciotki: spisek, kuzyneczko. Policzki Luci pałały. Szybko podała mu rękę. Dziękuję, kuzynie, wiem, co zrobię. Szyderczy śmiech mignął na jej ustach. Bohdan inaczej go zrozumiał, rzucił się z zacietrzewioną miną. Jak to, przyjmiesz księcia, kochając ordynata? Lucia spojrzała na niego groźnie. – Dość już, proszę iść, kuzynie. W drugim pokoju rozległy się prędkie kroki. Bodzio skoczył przestraszony. – Ojej, pewno ciotka, kuzynko, ratuj, żeby mnie tu nie widziała, odgadnie. Rozejrzał się dookoła i nie widząc innych drzwi przykucnął za chińskim parawanem. Wszedł lokaj. Jaśnie pani baronowa prosi do sali. – Te voilà! Szepnął Bodzio dość głośno. Lucia milczała. – Co mam odpowiedzieć pani baronowej? – spytał lokaj. – Że spełniłeś polecenie, idź. Gdy drzwi się zamknęły i ucichły kroki, Bodzio wyjrzał zza parawanu. – Co zamierzasz, kuzynko? – Jestem niezdrowa, proszę wyjść. – Aha! Bohdan zaśmiał się subtelnie i ulotnił się. Lucia podeszła do lustra. Uśmieszek ironiczny powrócił na wargi, była blada i podniecona. Wolnym ruchem zaczęła zdejmować suknię, rozplatać włosy. Ubrała się w biały negliż i ułożyła wygodnie na aksamitnym szezlongu. Do zdumionej panny służącej, która weszła, baronówna rzekła krótko: jestem chora, nie przyjmuję nikogo.
0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

cóż ustrojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie, miasto pogodę znowu pytają. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczynę.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Poszukiwana?
1: Najpiękniejsza melodia.
0: Znaki szczególne?
1: Kilka nut i miliony wspomnień.
0: Ostatnie miejsce pobytu?
1: Radio Pogoda.
2: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w Nocenie Roberta Janowskiego.
1: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio. Od Radia Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.
4: Kaziu,

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się.

czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.